0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj Gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Pogoda na dziś.
6: Korzystajcie z pięknego, niedzielnego poranka, bo taka pogoda jak w tym momencie będzie nam towarzyszyć do godziny 12-13 według synoptyków. Słonecznie i ciepło do 25 stopni. Później już pojawią się opady deszczu i burze, po których ochłodzi się do 18 stopni w niedzielę i będzie padać przelotnie już do końca dnia. Tak więc do południa piękne lato.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Właśnie minęła
6: 8.
7: Radio
8: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
9: Szalony mecz o brąz na mundialu. Mnóstwo bramek. Anglia wygrywa z Francją. Rosja atakuje Kijów. To najpotężniejszy atak na stolicę. Ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem. Michał Pieszkała, dzień dobry. Brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata dla reprezentacji Anglii. Kibice w Miami zobaczyli aż 10 goli. To było szalone spotkanie. Anglicy zdeklasowali Francuzów w pierwszej połowie. Do przerwy prowadzili aż 4-0. Przed zmianą strony trener Francji skutecznie wstrząsnął jednak swoim zespołem. Przeprowadził aż 4 zmiany i to przyniosło efekt. Francuzi od początku drugiej połowy zaczęli gonić. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6-4 dla Anglii. Piłkarskich emocji nie koniec, bo przed kibicami jeszcze finał mundialu o 21 polskiego czasu. Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Rosja wystrzeliła w nocy w stronę Kijowa 40 pocisków balistycznych w ciągu 40 minut. Jak podali Ukraińcy, to był najpotężniejszy atak na Kijów w czasie całej inwazji na pełną skalę. W stolicy słychać eksplozje, w mieście rozprzestrzenia się toksyczny dym z pożarów. Według mera Kijowa Witalia Kliczki trafione zostały budynki mieszkalne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżeniami objęta została cała południowa połowa Polski. A ponad połowa, dokładnie 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon, wynika z nowego sondażu. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń, to cyfrowa wygoda coraz śmielej wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie. I znów, jak co roku, historia się nie zmieniła. Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale, jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały i konne szarże.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 3 minuty mamy już po godzinie 8 i niedzielny poranek. No trzeba przyznać, że ten wczorajszy kosmiczny mecz między

między Francją a Anglią. To było trochę jak amerykańskie NBA, jak koszykówka, czyli wszyscy rzucają tam i nikt nie broni, a tu wszyscy strzelają, nikt się nie zajmuje obroną absolutnie, ewentualnie poza bramkarzem. No, gdyby taki był dzisiejszy finał, to nie mielibyśmy nic przeciwko temu, ale są tacy, którzy obawiają się, że dzisiaj to raczej na obronę postawią. 0-0, dogrywka, karne, nuda. Oby nie. Życzę wam tego, żeby emocji też nie zabrakło. Póki co mamy niedzielny poranek, który będziemy razem napędzać i to będzie dobry poranek. Słoneczny póki co, korzystajcie. Tomek Michalak, dzień dobry, witam, zapraszam, będziemy razem do 14:00.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
0: Reklama.
2: Radio na wakacje.

0: Głos Ewangelii.
1: Kwadrans po ósmej i czas na kolejną odsłonę reportaży Fundacji Głos Ewangelii. Dziś historia Rafała, który od lat nie radził sobie z nałogiem alkoholowym. Próbował terapii, ale zawsze kończyły się one powrotem do nałogu. Na jednej z grup terapeutycznych Rafał poznał kolegę, który od lat żył w trzeźwości, a zaintrygowany jego sukcesem podjął jeszcze jedną próbę. Autorzy reportażu odpowiadają na pytanie, czy program anonimowych alkoholików 12 kroków doprowadził Rafała do życia w trzeźwości. Posłuchajcie.
2: Zabierała mi żona komfort picia. To jakby swoją też agresywnym zachowaniem, znęcaniem się doprowadziłem, że się wyprowadziła z domu. Myślałem, że teraz będę już sobie pił, żył jak chciał, jak pan. No, nic takiego się nie stało. Doszedłem na dno i jeszcze było na 8 metrów mułu. Na dnie jest 4 jeźdźców apokalipsy. Jest samotność. Byłem samotny, straciłem już praktycznie wszystko. Wszystkich, straciłem rodzinę, przyjaciół, siebie, czyli nie miałem nigdy. Nie miałem nikogo. Samotność, rozpacz, beznadzieja. I jeszcze jeden, ale wyleciało mi z głowy. Wiem, że to co 4 tych jeźdźców.

0: 12 kroków Rafała. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część pierwsza.
1: Poszedłem na trzecią terapię. 2,5 roku znowu abstynencji suchej, po której też zapiłem, ale już na krótko. Na tej terapii poznałem kolegę Jurka, który mówi, że idzie jakimś programem duchowym 12 kroków. I ja miałem z nim kontakt. Później jak ja zapiłem, to zadzwoniłem do niego i poprosiłem go o pomoc. I mówię, ten program, czy byś mi nie przekazał. Program zdrowienia duchowe 12 kroków. Bo zauważyłem, że on dalej już nie pił 4 lata. A ja zapiłem jednak. Może to mi pomoże. I poprosiłem tego Jurka. On był moim sponsorem. Sponsor to jest właśnie taki jakby przewodnik duchowy, który przeprowadzi przez ten program 12 kroków, który jest to przeszedł, ma podopiecznych, ma też swojego sponsora i ma jakiś też staż życzliwości, jakieś doświadczenie. Tylko to jest taka nazwa, sponsor, taka nietrafiona, trochę się kojarzy. Bardziej jakiś właśnie taki przewodnik duchowy by odpowiadało tej nazwie.
0: 12 kroków anonimowych alkoholików. Krok pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
1: Później jak ja zapiłem, to zadzwoniłem do niego i poprosiłem go o pomoc. Wtedy się poddałem, tak. Tylko też nie było od razu, bo to był mój pierwszy sponsor i dalej pycha. Byłem mocnym manipulatorem, jako osoba uzależniona, że ja się uważałem lepszym alkoholikiem, lepszym człowiekiem. Zawsze tak miałem. Nawet jak poszedłem na meetingi AA, to też oceniłem wszystkich, popatrzyłem na nich. Ten pił denaturat, a tamten leżał w rowie. Ja miałem pracę i nie leżałem tam nigdzie. Oceniłem lepszy i wydawałem się lepszy, że jestem od Jurka, mądrzejszy. To mówię, co może mi pomóc. Albo jak pojechał do Holandii, mówi, że idzie do pracy, i znowu miałem takie pretensje, o, zostawia mnie, tutaj ma podopiecznego i mnie zostawia, gdzieś do pracy, do Holandii. A chciał dalej pracować, tylko przez telefon. To ja się obraziłem, mówię, to nie ma sensu, Jurek, dziękuję ci bardzo.
0: Krok drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Krok trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy.
1: Dalej żyłem po swojemu, wierzyłem w swoją samowystarczalność, bo ja musiałem zawsze liczyć na siebie, że jestem samowystarczalny. Ojciec mówi, że jestem zawsze słaby, no to chciałem być silny. Wierzyłem w to, w swoją niezależność jeszcze, że ja nikogo nie mogę być nigdy zależny. Krótko po tym dostałem propozycję od mojego przyjaciela, którego poznałem we wspólnocie anonimów alkoholików, Grzesia, na warsztaty 12 kroków, żeby jechać. Mówię, jadę, zobaczę. Jeżeli ktoś mi coś zaproponował, to widocznie tak miało być. I pojechałem tam ponad 100 osób. Tam poczułem jakąś taką duchowość. I znowu dostałem taki strzał, jakbym stanął tam na środku nagi. Bez już uprzedzeń, bez swoich przekonań. Jakby ktoś mi w głowie tę całą moją wiedzę niepotrzebną wyczyścił mi te wszystkie kartki. Ten mój cały zapisek w komputerze mnie zresetował. Wtedy się poddałem, tak. Pierwszy raz uklęknąłem, poprosiłem Boga, mówię, pomóż mi, bo już wszystkie moje sposoby zawiodły. Czuję się bezsilny, poddaję się Tobie. I tam był taki Piotrek, prowadził taką grupę. I podchodzę do niego, wziąłem numer telefonu. Ja byłem u niego, tam mnie ugościł 3 dni, dał mi dużo ciepła. No, pracowaliśmy 7 miesięcy.
0: Krok czwarty. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
1: W czwartym kroku wypisałem wszystkie swoje złe rzeczy, które uczyniłem od dzieciństwa. Urazy do ludzi, lęki, sytuacje, w których miałem wstyd i poczucie winy. Taki ciągle miałem niskie poczucie wartości, bardzo niskie, praktycznie zerowe. Miałem 19 lat, to dziewczyna ze mną zerwała. Łuszczyca dostałem. To był dla mnie też cios taki, czułem się naznaczony. Do wojska mnie nie wzięli. koledzy poszli, dziewczyna mnie rzuciła, trochę się podłamałem i nawet poszedłem się powiesić do piwnicy. Powiesiłem się, ale jakoś tak podciągnąłem się z powrotem i miałem taką myśl, przyszła, a będę sobie teraz po prostu imprezował i się bawił. Po co mam na przykład umierać, nie? To sobie wykorzystam jeszcze ten czas. Tak jak pomyślałem, tak zrobiłem później. I środowisko zmieniłem na pseudo-kibiców. Zmieniłem. Ja byłem kibicem 100 mil Olsztyn z fanklubem w Ostródzie. Z fanklub. Nawet był z 20-30 osób. Czułem się bezpiecznie prosto w grupie. Taką siłę, przynależność, co dusiłem w sobie, to później dawałem temu upust. Tam na jakichś ustawkach, bójkach. U mnie w piwnicy kiedyś spało 11 pseudokibiców z ŁKS-u, bo w piwnicy miałem taką siłownię zrobioną. Raz była siłownia, a za jakiś czas była melina. Też jak byłem pod wpływem alkoholu, to potrafiłem rzucić sąsiada butelką, a jak byłem trzeźwy, to dzień dobry, się kłaniałem ładnie. Straciłem już później poczytalność, tak w pewnym sensie. Skopałem mojego sąsiada z bloku. Wdał się w jakąś bójkę z moim kolegą. Ja akurat wyszedłem z baru, zacząłem, że się szamoczą na ziemi. Mi się wydawało, że to jest jakiś postawny, duży facet, który bije mojego kolegę. Taką miałem iluzję. No i podbiegłem, pomogłem mu i zaczęliśmy go kopać. Była sprawa w sądzie, dostałem tam. Miałem wyrok w zawieszeniu. 2 lata na 3 lata. Za zdemolowanie pociągu też miałem w zawieszeniu. I upiekło mi się. Musiałem wszystko to wypisać. Bo to jest właśnie po to, żeby poznać siebie, krok czwarty. Poznać siebie i dlaczego ja tak się zachowywałem. Właśnie moim istotą błędów to był strach, ten od dzieciństwa. No, z powodu mojego taty, nie? Który po prostu nadużywał alkoholu. Odczuwałem bardzo duży strach. Bałem się go. Przecież ten strach towarzyszył mi do 40 aż roku życia, właśnie od tego dzieciństwa. To było jedno z takich tych rzeczy, ten przerośnięty strach, który po prostu mi długo towarzyszył i nie pozwalał mi normalnie funkcjonować. Była też przemoc u mnie w domu. Taty w stosunku do mamy, trochę do mnie może mniej, ale była też przemoc fizyczna, emocjonalna. Tata był raptusem i nerwusem i panem domu, chciał rządzić i po prostu musiało być wszystko po jego myśli, tak? Jeżeli był pod wpływem alkohola, coś nie było tak, jak on chciał, no to wtedy wybuchał do mamy i wtedy ja się czułem taki bezsilny i bezradny.
2: Rafał był starszy od siostry o 5 lat, więc którejś niedzieli mój mąż zaledwie wszedł z kolegą przyszedł oczywiście, obydwoje pijani. I oczywiście zaczął się awanturować, że jeszcze nic nie jest skończone. No i Rafał stanął w mojej obronie, a mój mąż chciał się z nim bić. Ręce kawy zakazał i żeby nie ja i córka, to by pewnie go pobił, no bo on był straszny, jak wypił.
1: No wiadomo, jak miałem 6, 7 lat czy 8, no to musiałem się bać. No i mnie straszył. Później starałem się być niewidzialnym takim dzieckiem, niewidzialnym i dusiłem w sobie, dużo zamykałem się w sobie, izolowałem się.
2: Rafał jak był takim chłopaczkiem 16-letnim, dochodził do szkoły zawodowej, był bardzo dobrym dzieckiem. Nie palił papierosów, nigdzie się nie włóczył, nie rozrabiał. Jakby go nie było, on potrafił się bawić spinaczami jak chłopiec mały. I był najmniejszy w klasie, był naprawdę. Jakby go nie było.
1: Największy ból był taki, że mój ojciec, jak był trzeźwy, to był nieobecny. W ogóle się nie odzywał. Nie miałem z nim żadnej relacji. Dopiero jak wypił sobie, to przychodził i mi 3-4 godziny nad głową mówił mi, co robię źle, jakim jestem nieudacznikiem na przykład. No ale i albo był agresywny. Także 3 jego wersje to żadne nie spełniały jakby, oczekiwań dziecka moich i jako ojca. No także relacje nie były żadne. Nigdy z nim nigdzie nie byłem. Rzadko rozmawialiśmy. już w czwartej klasie chodziłem na wagary, sam lubiłem chodzić nad jezioro, ognisko sobie paliłem. Przyszedłem oczywiście, ojca sekretarka była mamą mojego kolegi z klasy, co powiedział, że mnie nie było w szkole i to się wydało, no to też później zostałem okrzan od ojca. I lubiłem na przykład jeździć do Olsztyna pociągiem na gapę, oglądać znaczki. Był sklep filatelistyczny w Olsztynie i wszedłem, nic nie kupiłem, bo nie miałem pieniędzy, tylko sobie oglądałem, tam, które mi się podobały i wracałem sobie do domu.
2: A potem Rafał zaczął, jak już był taki starszy, 18-19 lat, to popadł w niezbyt dobre towarzystwo, zaczął popijać.
1: W roku czwartym miałem taki cud, że pisałem urazy. Ja byłem człowiek urazy, można powiedzieć. Skupianie się od dzieciństwa na sobie, na swoim cierpieniu, tylko że ja, jest mi najgorzej, tylko ja cierpię, wszyscy dookoła mają dobrze, tylko ja. Łapałem te urazy i tam przez 120 się zatrzymałem i mówię, Boże, ile zmarnowałem życia i czasu na tych urazach, na tych pomstach, na tym wszystkim. I do mamy miałem też urazy. Widziałem w ojcu tą siłę taką, dominację, a kobiety mamy uważałem za osobę słabą i taką, że nie potrafi sobie z tym poradzić.
2: Ja się bałam rozstać się z moim mężem. Pewnie bałam się być matką samotną z dziećmi, bo jednak on lepiej ode mnie zarabiał. I pewnie z tego poczucia takiego, tego strachu zostałam z nim. A nawet go broniłam, co długo nie mogłam sobie z tym poradzić. Ja się w 2017 roku rozstałam z moim mężem. Mieszkam sama, jestem sama. Ale nie jestem sama, bo mam Pana Jezusa i jest mi tym dobrze. Mam spokój.
1: I mówię, i sam siebie jeszcze zatruwałem tymi urazami od środka. To mnie przecież żerało mnie to. I mówię, Boże, jakie to jest bez sensu. Przecież ja chciałbym się z nią pogodzić. I nie minęło pół dnia, SMS-a do niej dostaję. Później zadzwoniła do mnie, że mnie przeprasza, że chce się ze mną pogodzić.
0: Krok piąty. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
1: W kroku piątym wyznajmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę moich błędów. Znałem, że to sponsor będzie dobrą osobą. Można iść do jakiejś duchowej osoby czy do jakiegoś zaufanego przyjaciela, ale ja uznałem, że to będzie ten, bo on to zrozumie i nie poczuje się dotknięty tymi rzeczami. Właśnie pojechałem do niego z tym zeszytem zapisanym. Pełen obaw. Pojechaliśmy do Bielska-Białej, pojechaliśmy na górę kolejką, później jedną, drugą, pod kaplicę, taką była w czerwcu, ładna pogoda. I tam mu to wszystko przeczytałem, wyznałem. No i przy tym był Bóg, bo ponieważ jak to pisałem, to musiałem mu się powierzyć, że to wszystko z siebie wyrzuciłem. Wiem, że on był przy tym. Sobie wyznałem, bo się przyznałem do tego, no i drugiemu człowiekowi wyznałem.
0: Była to pierwsza część reportażu 12 kroków Rafała. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
3: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl Wieczności.
4: Bóg nowych początków. Życie jest przeważnie straszliwie monotonne. Zgodzisz się ze mną? A kiedy się wydaje, że już nic się nie zmieni, a już na pewno nie zmieni się na lepsze, jakiś dowcipniś zapyta w audycji radiowej, czy wiedzieliście, że Bóg jest Bogiem nowych początków? W ciągu tej jednej minuty, którą spędzamy razem, chcę jedno powiedzieć. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, cokolwiek nas boli albo przeraża, czy dręczy nas nuda, samotność, cierpienie czy rozczarowanie, Bóg jest gotów wkroczyć w nasze życie, w nasz ból, smutek, rozpacz, pustkę, cokolwiek to jest. On chce przynieść nam zupełnie nowy początek. W psalmie sprzed 2000 lat czytamy: tęsknię wyczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę moje nogi, umocnił kroki moje, włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego.
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
5: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
3: Radio Centrum 64

0: Panowie z Demono też potrafią w klasyki, absolutnie. Chodź, pomaluj mój świat, za 18 minut 9. Niedzielny poranek, słoneczny, ale już są ostrzeżenia przed burzami dość intensywnymi, opadami deszczu, gwałtownymi burzami, porywami wiatru. O tym informuje MGW. Ostrzeżenia są także dla naszego regionu, dla południowej Wielkopolski. Padać i grzmieć może od południa do późnego popołudnia, nawet do wieczora, więc proszę uważać, jeżeli planujecie jakieś aktywności. No, a przy niedzieli pewnie tak jest, to trzeba sobie te deszczowe chwile uwzględnić w planach, bo może się sporo po drodze pozmieniać. Niemniej jednak, jak włączycie radio, to tu się nic nie zmieni na 106.4. Dużo muzyki na lato i na wakacje.
1: Radio na wakacje. Radio Centrum 106.4 FM.
2: Reklama.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
6: what is going on here?
5: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
7: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
4: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
2: Reklama.

0: To Eric Carmen, muzyka jaką lubisz na niedzielny weekendowy poranek. W wiadomościach o 9:00 będziemy mówić o zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów, najintensywniejszy od początku wojny. O tym punktualnie o godzinie 9:00. Do tego czasu muzycznie m.in. Nexus z numerem By My Side i będzie formacja Raz, Dwa, Trzy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
1: Reklama. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Słoneczny, niedzielny poranek i ciepło, 21 stopni, 22 już lokalnie w regionie. Dziś maksymalnie nawet do 26. No i według synoptyków taka piękna, wakacyjna pogoda utrzyma nam się do południa, może nawet nieco dłużej. Na później strefa opadów deszczu, dość intensywne burze lokalnie i ochłodzenie na późne popołudnie do 18-19 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
3: 9.
6: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Zmasowany rosyjski atak na Kijów, najintensywniejszy od początku wojny. Alerty RCB rozesłane w 7 województwach, znów burze. Anglia brązowym medalistą mundialu po wygranej 6-4 z Francją. Michał Pierzchała. Co minutę jeden pocisk. Z taką intensywnością Rosja atakowała w nocy Kijów. Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy. Grzegorz Kozioł.
8: Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Uszkodzonych zostało też kilka innych budynków i magazynów, obiekty biurowe i samochody. Trwa gaszenie ognia, wciąż pracują jednostki ratunkowe i służby, a najciężej ranni zostali przewiezieni do szpitali. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia tej wojny, ale jedyną reakcją były odmowy. Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny. Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy.
7: 10 województw z ostrzeżeniami IMGW przed burzami. Z kolei mieszkańcy i turyści w 7 regionach otrzymali SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 11. Dotyczą południowej połowy kraju, a w szczególności województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Angliaż 6-4 pokonała reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry Thomas Tuchel.
9: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po mistrzostwo świata.
7: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy, Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00 polskiego czasu.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Argentyna czy Hiszpania? Na pewno wygra piłka południowa, tu nie ma żadnych wątpliwości, ale kto dzisiaj podniesie puchar, przekonamy się pewnie bardzo, bardzo późnym wieczorem, ale prawdziwi kibice oglądają nawet w nocy. Jennifer Lopez na początek tej godziny, na niedzielny poranek, a w kolejce m.in. Phil i Anastasia, to już za moment.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
5: 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: 17 minut mamy po godzinie 9, niedzielny poranek. To oczywiście dużo dobrej muzyki, ale także najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski, która żyje i zdaje się, że biesiada w regionie ma się dobrze. Kasia Górcewicz, cześć.
1: Cześć, dzień dobry. Oczywiście, że dzisiaj w rytm muzyki, ale takiej bardziej, można powiedzieć, ludowej, tak. Wszyscy udajemy się do Brzezin, bo tam już od 50 lat właśnie biesiada folkloru się odbywa.
0: I na tą imprezę zaprasza Was Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Dzisiaj drugi dzień biesiady.
1: Drugi dzień, dzisiaj będą emocje sięgać zenitu, bo dowiemy się też, które zespoły otrzymają nagrody, ale oprócz tego, że będziemy słuchać muzyków, no to oczywiście będzie Targ Sztuki Ludowej i wiele, wiele innych atrakcji.
0: A ja mam takie pytanie, jak oni tam tańczą, bo są te tańce ludowe, czy oni mogą przy okazji zakombinować coś takiego, co zaklina deszcz i w ogóle, żeby nie padało?
1: Przydałoby się.
0: No, może są takie moce magiczne w tych tańcach.
1: Mam nadzieję, bo to wszystko się odbywa w plenerze, no i tutaj patrzymy na niebo z wielką nadzieją.
0: No i życzymy Wam samego słońca. Do biesiady wrócimy w wiadomościach o 9:30.
1: Dokładnie.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.

0: 9:30 czas na wiadomości z naszego regionu, które ma dla Was Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielkie biesiadowanie w Brzezinach. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o nowych ścieżkach rowerowych w Nokwasinie, a w sporcie rozpoczęli przygotowania.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa Bisieda Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026, regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Tradycyjnie odbywa się w Brzezinach, ale to, co wyróżnia ją od poprzednich edycji, to fakt, że tegoroczna bisieda jest jubileuszowa. Odbywa się w 50 lat od pierwszego przeglądu w 1976 roku. Z tego powodu program jest bardzo bogaty.
4: Będą warsztaty i targi sztuki ludowej z naszymi twórcami z regionu Kaliskie. Będzie potańcówka w oczekiwaniu na werdykt jury. Będzie też specjalna wystawa poświęcona 50-leciu tej biesiady folkloru. Zobaczymy, jak to było, jak się zaczynało w 70-tych latach. Doceniamy ten jubileusz i tę ważną imprezę i to, że przed nami już 50 lat temu ludzie zaczynali tworzyć takie wydarzenia po to, żeby zachować ten folklor i żeby go popularyzować.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Gałczyńska, specjalistka do spraw folkloru Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W biesiadzie folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach bierze udział 340 uczestników z całej południowo-wschodniej Wielkopolski. O tym, które zespoły skradną serca jury, dowiemy się dziś wieczorem. Start wydarzenia o 11:00. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Na odcinku Stary Nakwasin, Nowy Nakwasin w gminie Koźminek powstanie ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji zostanie stworzony także punkt Park and Ride oraz Bike and Ride przy ulicy Marii Konopnickiej w Koźminku. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom, budowa ścieżek rowerowych, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wartość inwestycji to prawie 4 miliony złotych. Na ten cel Powiat Kaliski oraz gmina Koźminek przeznaczyły po 1,5 miliona złotych, a blisko 950 tysięcy złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bez trzech kluczowych graczy, którzy przechodzą rehabilitację po ciężkich kontuzjach i operacjach, ale za to z trzema nowymi twarzami przygotowania do nowego sezonu. W piątek rozpoczęli piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi. Czwarty zespół poprzednich rozgrywek, pomimo osłabienia, nadal mierzy wysoko, a asystent Kima Rasmusena Rafał Stępniak opowiedział Radio Centrum o przygotowaniach i planowanych sparingach.
5: Te treningi będą objętościowo większe, bo oprócz zajęć stricte z piłką będziemy jeszcze kształtować te wszystkie cechy motoryczne, które są niezbędne do tego, żeby jak najlepiej wypaść w sezonie.
6: I już niedługo sparingi.
5: Tak, no już za dwa tygodnie mamy pierwszy sparing ze Śląskiem Wrocław. No i później w zasadzie tak cyklicznie co tydzień. Te pierwsze sparingi, no to raczej będą takie, wydaje mi się, dla chłopaków nawet dobra sytuacja, no bo wydaje mi się, że będzie to lżejsze niż treningi, które będziemy mieli dawkowane, dlatego te wyniki żadne nie będą miały znaczenia. Ważne będzie, żeby wkomponować nowych zawodników, szczególnie chodzi tutaj o Joela, bo on jest rozgrywającym.
2: Powiedział Radio Centrum Rafał Stępniak. Nowymi zawodnikami w Ostrowi są pozyskany z Kalisza Portugalczyk Joel Ribeiro, jego rodak bramkarz Diego Valerio oraz młody obrotowy Paweł Kałużny. Oprócz sparingu ze Śląskiem, ostrowski zespół w meczach kontrolnych zmierzy się jeszcze z piotrkowianinem Chrobrym Głogów, czeskimi Lowocicami oraz Netland MKS-em Kalisz. Ten ostatni derbowy sparing zaplanowano 28 sierpnia w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
6: I gra muzyka.

0: Ile to było tych słodkich pocałunków. Squeezer z tanecznym, kultowym swego czasu numerem Sweet Kisses. Za 10 minut już będzie godzina 10, niedzielne przedpołudnie, jeszcze słoneczne. Oby tak pozostało jak najdłużej. A ja zaglądam na rc.fm, zakładka Top 30 i podsumowanie tego, co działo się w ostatnim notowaniu listy przebojów Radia Centrum, notowaniu 1532. Na pierwszym męskie granie orkiestra, na drugim Teddy Swims i na trzecim miejscu Dawid Podsiadło. A w pierwszej dziesiątce także po polsku Marissa z kawałkiem Odkochaj. Możecie wspierać ten numer, głosujcie na rc.fm. Jak śpiewa Marissa, posłuchajcie.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
4: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
0: Reklama.
5: 164 FM.
2: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka.

0: salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Trwa naprawa torowiska przed wydobyciem z Popradu wykolejonych wagonów. Studenci z Gdańska stworzyli Urwisa, to wodny dron do pomocy ratownikom. Na mundialu, w finale między połowami meczu szykuje się najdłuższa przerwa w historii. Wystąpią Madonna, Shakira i Justin Bieber. Michał Pierzchała. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. I teraz już od świtu naprawiają uszkodzone torowisko. Dopiero po zakończeniu naprawy będzie możliwe wydobycie wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. W rzece znajdują się dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa torowiska. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Podróżnych przewozi zastępcza komunikacja autobusowa. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. Chłopiec z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
5: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gede-Niewiadomski.
6: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
5: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
7: Może błyskawicznie dopłynąć do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
5: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
4: Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie dzisiejszego finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25. Przepisy FIFA stanowią, że przerwa nie powinna przekraczać kwadransa. Trudno jednak oczekiwać, że wszystko uda się zamknąć właśnie w 15 minut, choćby dlatego, że do występu artystów trzeba przygotować scenę. W Mistrzostwach Świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową. Finałowy mecz o 21:00 polskiego czasu.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 10:00.

0: 24 FM. Radio na wakacje.
1: Reklama.
2: Złe okazje na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Reklama.

0: To Uniting Nations na 106.4 FM. Mamy już 15 minut po godzinie 10. Zaglądamy na moment do Antonina, w którym sporo się działo przed tygodniem i Antonin się absolutnie nie zatrzymuje, bo już 25 lipca, w kolejny weekend, ale myślę, że warto sobie już ten termin zapisać. Plenerowe kino letnie w doborowym towarzystwie 25 lipca w Pałacu Myśliwskim w Antoninie odbędzie się tegoroczna odsłona plenerowego kina letniego, czyli łączymy muzykę, sztukę, rozmowę o kinie i filmy pod pięknym, miejmy nadzieję, rozgwieżdżonym niebem. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łapczowskiego, koncert kwartetu, polskie i zagraniczne przeboje lat 70. będą, rozmowa z krytykiem filmowym Tomasz Raczek odwiedzi Antonin oraz pokaz filmu Con Amore w reżyserii Jana Batorego. Start o 18.30, a finał, jak można przewidywać, bardzo, bardzo późno wieczorem. I o to chodzi. Oby pogoda tylko dopisała i będzie rewelacyjnie. Więcej o tym także w internecie. Czytajcie na ten temat na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: To Cher z numerem, który nieco rzadziej spotyka się na radiowych antenach, a my mamy takie kawałki dla was na lato i na wakacje. 20 po 10, Kasia Gurcewicz w studiu, więc będzie o tym, co za chwilę w wiadomościach.
1: Tak, chciałabym powiedzieć, że przyjechałam do was obwodnicą Kalisza, ale niestety
0: nie.
1: Jeszcze musimy poczekać, ale,
0: tak.
1: Ale zrobiono już kolejny krok w kierunku tego, żeby obwodnica w końcu się pojawiła.
0: No i zdaje się, że to jest bardzo ważny krok, który daje zielone światło na kolejne bardzo już konkretne etapy. O tym w wiadomościach?
1: Tak, o 10.30.
0: To za chwilę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
6: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
7: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek.

0: 10:30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny krok do budowy obwodnicy Kalisza zrobiony. W tym serwisie także o tym, jak Ostrów upamiętni działaczy PSL-u, a w sporcie Sitek, tym razem na trybunach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wykonawca kaliskiej obwodnicy już znany. Zakończyły się postępowania odwoławcze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła termin podpisania umów.
4: Zakończyła się właśnie procedura odwoławcza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymała w mocy wybór wykonawcy budowy obwodnicy Kalisza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje podpisać umowę z wykonawcą na budowę obwodnicy Kalisza we wrześniu.
2: Powiedział Radio Centrum Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej. Obwodnica Kalisza ma kosztować blisko 684 miliony złotych. Na taką kwotę opiewała oferta wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę 18,5-kilometrowego odcinka DK25 na trasie Kokanin-Biskupice-Łoboczne.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Centrum Organizacji Rolniczych w Ostrowie Wielkopolskim otrzyma imię posła PSL Józefa Gruszki. Uroczystość nadania zostanie połączona z obchodami 125. rocznicy urodzin premiera Stanisława Mikołajczyka, założyciela Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wydarzenie odbędzie się jutro, 20 lipca i będzie okazją do upamiętnienia dwóch ważnych postaci związanych z ludowcami. Obchody rozpoczną się o godzinie 10:30 złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową Stanisława Mikołajczyka na placu Stefana Rowińskiego w Ostrowie. Wziął udział w oficjalnym treningu, pokazał się na prezentacji wśród najlepszych żużlowców Europy, ale w zawodach nie wystąpił. Mowa o Pawle Sitku, juniorze TŻ Ostrowi, który był drugim rezerwowym podczas pierwszego finału indywidualnych Mistrzostw Europy w sobotni wieczór w Zielonej Górze. To zaszczyt być częścią tego wydarzenia, powiedział Radio Centrum po treningu, a przed startem zawodów Paweł Sitek.
5: Cieszę się na pewno, mogę pooglądać dzisiaj na żywo, jak jeżdżą ci najlepsi zawodnicy na świecie.
6: Brałeś udział już wcześniej w młodzieżowych, indywidualnych mistrzostwach świata, w eliminacjach w Pardubicach, w Rydze również na 250-kach. Tutaj jest dorosły Speedway Euro. Inna atmosfera trochę?
5: No na pewno tak wszystko bardziej poważnie gdzieś widać. To profesjonalizm u każdego zawodnika, ale ja jak do każdych zawodów podchodzę tak jak zawsze, więc no mam nadzieję, że się uda wyjechać.
6: Jakie wrażenia po treningu?
5: Jak zawsze, nie? Gdzieś tutaj tor w Zielonej Górze się nie zmienił za dużo, więc no fajnie, że ten trening był, zrobiłem kilka kółek, na pewno też jakbym miał wyjechać na tor, to pomoże.
2: Powiedział Radio Centrum Paweł Sitek. Ostrowianin ostatecznie w zawodach nie pojawił się na torze, bo nie było takiej konieczności. Z parku maszyn obejrzał ciekawe ściganie, które wygrał Duńczyk Leon Madsen, a najlepszy z Polaków obrońca tytułu Mistrza Europy Patryk Dudek był trzeci.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
0: Reklama.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

Same gwiazdy muzyczne, Stars i Simply Red, za kwadrans godzina 11. Pierwsze opady deszczu i pierwsze burze pojawiają się już w naszym regionie. Przypominam, że obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie byle jakie ostrzeżenie, sprawa jest dość poważna, bo to jest drugi stopień ostrzeżenia, między innymi dla powiatu kaliskiego i ostrowskiego, a to oznacza burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, porywy wiatru lokalnie do 100 km na godzinę, miejscami grad. Oczywiście to wszystko punktowe, więc może być tak, że na przykład w Kaliszu solidnie popada, a w Skalmierzycach w tym czasie będzie, no może nie słonecznie, ale raczej bezdeszczowo. To, przypomnę, zjawiska bardzo, bardzo lokalne. Więc jak uciekać, to do sąsiadów, na przykład w sąsiedniej gminie, i tam może popołudnie będzie całkiem, całkiem udane. Niemniej jednak, żarty żartami, uważajcie na siebie i pamiętajcie o tym, że to może być dość burzowe popołudnie w regionie. A w Radiu Centrum więcej muzyki, Boy George i Phil Collins już teraz.

0: Za 5 minut będzie godzina 11. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To roślina, której nie lubimy i która może nam zrobić sporo problemów. Tego też nie chcemy. Więcej na temat w wiadomościach o 11.
1: Reklama.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży KIM. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży KIM już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży KIM. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
5: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
4: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
6: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
4: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW.

0: Salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Właśnie minęła
2: 11.
1: Radio
0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ostrzeżenia przed burzami w 10 regionach. Jest też alert RCB. Kolejną noc Amerykanie atakowali Iran. Czerwcowe porozumienie coraz bardziej kruche. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Michał Pierzchała. Właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą 10 województw. Mieszkańcy i turyści przebywający na terenie 8 regionów otrzymali również na swoje telefony SMS-owy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ze szczegółami teraz Grzegorz Kozioł.
4: Alertami pierwszego stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz niektóre obszary województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Na tych terenach prognozowano są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Natomiast ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są województwa opolskie, śląskie i małopolskie oraz częściowo województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alerty utrzymają się do północy.
3: Ukraińskie władze potwierdzają, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut było ponad 40 pocisków. Kilkanaście z nich zniszczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wcześniej mer Kijowa informował, że trafione zostały budynki mieszkalne. Tymczasem Amerykanie kolejną noc, ósmą z rzędu, atakowali Iran. Pociski zostały wystrzelone w odpowiedzi na ostrzał, w wyniku którego dwóch żołnierzy USA zginęło w sobotę w Jordanii. Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran i dzieje się mimo podpisania wstępnego porozumienia w czerwcu. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem Sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać. Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
5: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
3: Po kontakcie z barszczem Sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A najlepiej się z barszczem zupełnie nie kontaktować. Chyba że ten barszczyk nasz, taki znany, dobry, taka dobra zupka ratująca. To jak najbardziej. 4 po 11, niedzielne przedpołudnie. Sporo chmur już za oknami, pamiętajcie. Może padać, może grzmieć, a w radiu będzie dużo muzyki na ten czas. Roy Orbison, ruszamy do Kalifornii.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Kwadrans po 13:00 Kylie Minogue z wielkim przebojem sprzed lat, a ja zaglądam do kalendarza, bo jeszcze dziś nie było okazji, a okazja jest dobra. Świętują imieniny dziś m.in. Ambroży, świętuje także Marcin, Piotr, Teodor oraz Włodzisław. Grono jest bardzo męskie, trzeba przyznać. Panie i panowie, wszystkiego dobrego dla was. Mamy 200. dzień roku, do końca 165 dni. No i dzień, który jest już krótszy od najdłuższego, ale spokojnie, tylko o 35 minut, więc jeszcze dzień bardzo, bardzo długi. Ja zaglądam do ostatniego notowania listy przebojów Top 30. Tam numerem 1 jest Męskie granie orkiestra i ten kawałek mam teraz dla was.
1: Top 30 i gra muzyka. Ja się

0: I od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
6: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie silent disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
1: Reklama.
7: No właśnie, pytanie, czy ten sport dzisiaj będzie, czy go nie będzie. Pod Ostrowem Wielkopolskim na terenie Aeroklubu Ostrowskiego Michałków oczywiście trwają 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy. No i tam szybują. Pytanie, czy będą szybować dzisiaj. Maciej Kmiecik z nami i no i właśnie, odpowiedz na to pytanie. Czy będzie latanie, czy jednak niekoniecznie?
8: Dzień dobry. Niestety dzisiaj nie będzie latania. Pogoda krzyżuje plany uczestników 24. szybowcowych mistrzostw Europy. Ósmy dzień zmagań, czwarty dzień nielotny, można powiedzieć, i druga z rzędu niedziela bez latania, co dla Aeroklubu Ostrowskiego no jest wielkim bólem, bo zawsze w niedzielę najwięcej kibiców przyjeżdża na lotnisko w Michałkowie, by śledzić zmagania pilotów, czy to na starcie, czy to podczas dolotów, ale dziś rano, biorąc pod uwagę niekorzystne prognozy pogody na drugą część niedzieli, która rozpoczęła się co prawda słonecznie, ale teraz już w Ostrowie Wielkopolskim pada deszcz i te warunki atmosferyczne absolutnie nie pozwalają na rozegranie piątej konkurencji. Wczoraj udało się rozegrać czwartą konkurencję, ale też krótką konkurencję, która wystartowała po godzinie 14. Nie był to jakoś specjalnie udany dzień dla polskich pilotów. W klasie klub Mikołaj Zdun zajął 10. miejsce, Tomasz Rubaj 15. Zwyciężył reprezentant Danii o polsko brzmiącym nazwisku Filip Bojanowski. Liderem tej klasy jest Francuz Alexandre Firmin, który wrócił na pierwsze miejsce kosztem Włocha Alessandro Basaltiego. Spoglądamy na kolejną klasę, czyli 15-metrową. Tam wczorajsze zadanie wygrał Rasmus Orskow przed Litwinami Vladasem Motuzą i Mariuszem Prusawskasem, którzy to bardzo dobrze latają od początku tych mistrzostw. Piąty był Łukasz Grabowski w klasyfikacji generalnej. O 4 lokaty w górę powędrował Litwin Vladas Motuzda. Łukasz Grabowski, najwyżej sklasyfikowany z Polaków, jest trzeci, awansował o 1 lokatę. O 2 miejsca spadł z kolei Jacek Flis. No i jeszcze klasa standard, w której najbardziej tutaj spoglądamy na występy Łukasza Błaszczyka, reprezentanta Aeroklubu Ostrowskiego, który wczoraj spisał się bardzo dobrze. Trzecie miejsce, awans o 5 lokat w górę klasyfikacji generalnej, ale ja przypomnę, że Łukasz Błaszczyk niestety poniósł potężne straty w trzecim zadaniu, kiedy to lądował w polu punktów, stracił mnóstwo, no i niestety w tej klasyfikacji generalnej jest daleko, bo na 16 miejscu te straty są cały czas niestety duże. No jeśli uda się rozegrać kilka konkurencji jeszcze, może tych strat trochę uda się odrobić. Na podium w tej klasie jest Jakub Barszcz, który zajmuje trzecie miejsce, awansował wczoraj od wielokaty w górę. No i liderem jest Holender Robin Smith. No zobaczymy. Z tego, co rozmawiałem z dyrektorem Aeroklubu Ostrowskiego, Karolem Skarżyńskim, mówił, że na jutro są trochę lepsze prognozy. Jest szansa, że jutro uda się rozegrać konkurencję, ale no trzeba przyznać, że od początku tych mistrzostw, które w minioną sobotę rozpoczęły się ceremonią otwarcia na stadionie lekkoatletycznym w Ostrowie, to od niedzieli niestety ta pogoda nie sprzyja pilotom. 8 dni, 4 rozegrane konkurencje, a przypomnę, że mistrzostwa szybowcowe w Michałkowie zakończą się w przyszłą sobotę 25 lipca. No i liczymy, że ten drugi tydzień będzie z lepszą pogodą, choć prognozy niestety nie są optymistyczne. Halo studio.
7: To Maciek Miecik o tym, co miało się wydarzyć, a nie wydarzy się dzisiaj w Michałkowie, ale pozostaje mieć nadzieję, że tego szybowania będzie jeszcze w nadchodzącym tygodniu sporo.
9: Radio na wakacje.

0: Czas na wiadomości, 11:30, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Młodsi kierowcy za kółkiem, za chwilę szczegóły. W tym serwisie o podróżach w Pleszewskiej Bibliotece i zmaganiach na piasku w Jankowie Przygodzkim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od 3 marca prawo jazdy kategorii B mogą już zdawać 17-latkowie. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu podsumował pierwsze 5 miesięcy egzaminowania najmłodszych kierowców.
3: My w tym momencie, jeśli chodzi o Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, mieliśmy już egzaminów praktycznych 5889 przez te 5 miesięcy i egzaminów teoretycznych 7043. Cieszy dobra zdawalność, że te młode osoby dość solidnie przystąpiły do szkolenia, a w konsekwencji do zdania tych egzaminów, ponieważ blisko połowa egzaminów praktycznych kończy się wynikiem pozytywnym, ale też egzaminy teoretyczne, a więc ta nauka testów przy komputerze, ponad 60%, to także w tej pierwszej fazie jest dobra zdawalność.
2: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Chrzanowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. 17-latek po zdaniu egzaminu na prawo jazdy do 18 urodzin będzie musiał poruszać się pojazdem wspólnie z osobą dorosłą, która od co najmniej 5 lat posiada prawo jazdy i która ma minimum 25 lat. W tym przypadku nie tylko kierowca, ale i pasażer muszą być bezwzględnie trzeźwi.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nie trzeba wsiadać do samolotu, by wyruszyć w podróż na drugi koniec świata po Stanach Niezjednoczonych. Już we wtorek 21 lipca o godzinie 18 mieszkańcy Pleszewa będą mogli poznać niezwykłe miejsca i historie podczas spotkania z podróżnikiem Jankiem Wojtkowskim.
4: W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie przy ulicy Kolejowej 1 odbędzie się we wtorek kolejne wydarzenie w ramach prologu Odysei Antonińskiej 2026. Gościem będzie Janek Wojtkowski, podróżnik, polski nomada, lider wypraw i twórca internetowy znany jako Jan Drzeusz. Podczas prelekcji zabierze on pasjonatów historii i podróży do krajów, które mają stan w nazwie, od Pakistanu przez Tadżykistan, Turkmenistan, Afganistan, Uzbekistan, po Kazachstan i Kirgistan. Nie będzie to jednak opowieść o najpopularniejszych atrakcjach turystycznych, ale o miejscach nieoczywistych, często leżących poza utartymi szlakami. Uczestnicy spotkania poznają historię z dawnych terenów Jedwabnego Szlaku, usłyszą o podróży legendarną Karakorum Highway, jedną z najwyżej położonych dróg na świecie, oraz o spotkaniach z mieszkańcami i kulturami Azji Centralnej. Wstęp na wydarzenie na stacji Biblioteka jest bezpłatny, jednak obowiązkowy wiązują wejściówki, które można odebrać w wypożyczalni biblioteki.
2: Pięć dni kapitalnej zabawy na piasku. Mowa o ogólnopolskim festiwalu siatkówki plażowej kobiet Mapei Cup, który od środy do niedzieli rozgrywany jest na boiskach w Jankowie Przygodzkim. W sobotę rywalizowały seniorki. Najlepszy okazał się duet Kowalik-Grabińska przed Świtoń z Basińską oraz parą Król-Janiszewska. Ideą tego turnieju jest dobra zabawa dla wszystkich, powiedział Radio Centrum Michał Wachowski, jeden z trenerów baryczy Janków Przygodzki, który prowadzi szkolenia wspólnie z Katarzyną Pawlicką.
5: Druga edycja, pierwsza się udała, druga jeszcze lepsza i mam nadzieję, że trzecia będzie jeszcze lepsza.
6: Można powiedzieć, że ten turniej to jest takie ukoronowanie waszego pięknego siatkarskiego sezonu na plaży?
5: Tak się staramy robić. Turniej i filozofia turnieju jest całkowicie inna, bo te turnieje my przede wszystkim robimy dla zawodników, dla gości. Nie jest to komercyjny turniej.
6: I chyba cieszy to, że właśnie jest te kilka pokoleń, bo 8 kategorii wiekowych, od najmłodszych do seniorek.
5: Tak, to jest konieczne, żeby budować ciągłość, tak jak budujemy to w klubie, tak i tak musi to wyglądać na turniejach.
2: Powiedział Radio Centrum Michał Wachowski. Dodajmy, że rywalizację juniorek w piątek wygrał duet Król Janiszewska, a w mini siatkówce U14 najlepsze okazały się Grzeszczyk i Głubisz przed Wolską i Wachowską. Wśród kadetek zwyciężyła para Więcej Murach. W kategorii U13 najlepszy okazał się duet Wachowska-Wolska. W finale młodziczek zwyciężyły Poczta z Krakowską, a w mini siatkówce U12 najlepsze były Szpera z Malinger. W niedzielę, czyli dziś, zakończenie zmagań w Jankowie Przygodzkim.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To Michael Jackson, muzyka jaką lubisz na wakacje. Za 17 minut będzie już niedzielne południe. W kalendarzu 19 dzień lipca. Dzisiaj mamy na przykład Dzień Czerwonego Kapturka. Każdy z nas zna tę bajkę, tę straszną opowieść. No, znaliśmy, oglądaliśmy, a jakoś przeżyliśmy. Daliśmy radę, prawda? Dzień lodów też dziś można poświętować przy niedzielę i piękna sprawa. I w nadchodzącym tygodniu kilka świąt wartych waszej uwagi. 22 lipca Światowy Dzień Mózgu. To ważna jednak część naszego ciała, warto używać. 23 lipca w czwartek Dzień Włóczy Kija. Tych wszystkich, którzy wędrują po świecie, będziemy pozdrawiać. A w piątek czeka nas Międzynarodowy Dzień, uwaga, wirtualnej miłości. Może ta wirtualna potrafi zaskoczyć. Ja jednak życzę wam tego, żeby każda jednak kończyła się w realu pięknym uczuciem. Niech tak zostanie. Radio Centrum
1: 106.4 FM. Reklama.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Reklama.
7: Time to wake up.

0: Za 8 minut godzina 12 trwa odliczanie do finału piłkarskich mistrzostw świata, czy Hiszpania, czy Argentyna. Typów jest wiele. Będziemy o tym mówić w wiadomościach. Nie unikniemy tego tematu. Oj nie. Szczegóły punktualnie o 12.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
4: what is going on here?
3: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
6: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
7: A kurczątko, ona stoi.
6: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
7: A mówią, że jak tanio, to słabo.
6: Bo nie znają Wesołka.
7: Jesteś wielki.
8: Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
9: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
10: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Za nami słoneczny, niedzielny poranek, a przed nami niestety już zdecydowanie bardziej pochmurne, deszczowe i momentami burzowe popołudnie na południu Wielkopolski. 24-25 stopni to dziś temperatura maksymalna, a po przejściu burz już tylko 18-19 stopni.

0: zmieniał co minutę. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata i typujemy. Za chwilę szczegóły. Michał Pierzchała. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska. Ekipy pracują tam od świtu, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
1: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
0: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. W jej nurcie nadal zostały dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz Krynica Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji na pełną skalę. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia wojny, ale jedyną reakcją były odmowy.
2: Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny.
0: Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata za 9 godzin na stadionie niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają Polacy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.
3: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No. Kibicuję hiszpańskiej drużynie.
4: Będą pewnie gryźć trawę oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No. Zobaczymy.
5: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
6: I kto wygra?
5: Messi, Argentina.
0: Finał Mundialu o 21:00 polskiego czasu.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Prawie 4 minuty po godzinie 12:00. Za niespełna 9 godzin Hiszpania, Argentyna, a więc wielki finał tegorocznego Mundialu. A więc tę godzinę w Radio Centrum rozpoczynamy od mundialowego hymnu Daj Daj i Shakira.

0: Telefunto.
1: Reklama.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Reklama.

Po włosku ze słonecznej Italii Richie Poveri na 106.4 FM i słynne Saraper Ketty Amo. Więcej takiej muzyki oczywiście także dziś, bo również w wakacje mamy dla was wasz ulubiony program na weekend, na sobotę i na niedzielę. Hity ponad czasem wystartują także dzisiaj po godzinie 17. Mamy kilka muzycznych niespodzianek, więc jeżeli będziecie blisko radia o tej porze, to koniecznie tuż po 17 zróbcie głośniej. A jeśli chodzi o hity ponad czasem, no to teraz formacja Fantastic.

0: Słab okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Wielkie biesiadowanie w Brzezinach. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o nowych ścieżkach rowerowych w Nokwasinie, a w sporcie rozpoczęli przygotowania.
2: A wiadomości o 12.30 ma dla Was Kasia Górcewicz.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Trwa Bisieda Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026, regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Tradycyjnie odbywa się w Brzezinach, ale to, co wyróżnia ją od poprzednich edycji, to fakt, że tegoroczna bisieda jest jubileuszowa. Odbywa się w 50 lat od pierwszego przeglądu w 1976 roku. Z tego powodu program jest bardzo bogaty.
3: Będą warsztaty i targi sztuki ludowej z naszymi twórcami z regionu Kaliskie. Będzie potańcówka w oczekiwaniu na werdykt jury. Będzie też specjalna wystawa poświęcona 50-leciu tej biesiady folkloru. Zobaczymy, jak to było, jak się zaczynało w 70-tych latach. Doceniamy ten jubileusz i tę ważną imprezę i to, że przed nami już 50 lat temu ludzie zaczynali tworzyć takie wydarzenia po to, żeby zachować ten folklor i żeby go popularyzować.
1: Powiedziała Radiocentrum Anna Gałczyńska, specjalistka do spraw folkloru Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W biesiadzie folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach bierze udział 340 uczestników z całej południowo-wschodniej Wielkopolski. O tym, które zespoły skradną serce jury, dowiemy się dziś wieczorem. Wstęp wolny.
0: Radiocentrum. I tu, i tam.
1: Na odcinku Stary Nakwasin, Nowy Nakwasin w gminie Koźminek powstanie ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji zostanie stworzony także punkt Park and Ride oraz Bike and Ride przy ulicy Marii Konopnickiej w Koźminku. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom, budowa ścieżek rowerowych, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wartość inwestycji to prawie 4 miliony złotych. Na ten cel Powiat Kaliskie oraz gmina Koźminek przeznaczyły po 1,5 miliona złotych, a blisko 950 tysięcy złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bez trzech kluczowych graczy, którzy przechodzą rehabilitację po ciężkich kontuzjach i operacjach, ale za to z trzema nowymi twarzami przygotowania do nowego sezonu. W piątek rozpoczęli piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi. Czwarty zespół poprzednich rozgrywek, pomimo osłabienia, nadal mierzy wysoko, a asystent Kima Rasmusena Rafał Stępniak opowiedział Radio Centrum o przygotowaniach i planowanych sparingach.
4: Te treningi będą objętościowo większe, bo oprócz zajęć stricte z piłką będziemy jeszcze kształtować te wszystkie cechy motoryczne, które są niezbędne do tego, żeby jak najlepiej wypaść w sezonie.
5: I już niedługo sparing.
4: Tak, no już za dwa tygodnie mamy pierwszy sparing ze Śląskiem Wrocław. No i później w zasadzie tak cyklicznie co tydzień. Te pierwsze sparingi, no to raczej będą takie, wydaje mi się, dla chłopaków nawet dobra sytuacja, no bo wydaje mi się, że będzie to lżejsze niż treningi, które będziemy mieli dawkowane, dlatego te wyniki żadne nie będą miały znaczenia. Ważne będzie, żeby wkomponować nowych zawodników, szczególnie chodzi tutaj o Joela, bo on jest rozgrywającym.
1: Powiedział Radio Centrum Rafał Stępniak. Nowymi zawodnikami w Ostrowi są pozyskany z Kalisza Portugalczyk Joel Ribeiro, jego rodak bramkarz Diego Valerio oraz młody obrotowy Paweł Kałużny. Oprócz sparingu ze Śląskiem, ostrowski zespół w meczach kontrolnych zmierzy się jeszcze z Piotrkowianinem, Chrobrym Głogów, czeskimi Lowocicami oraz Netland MKS-em Kalisz. Ten ostatni derbowy sparing zaplanowano 28 sierpnia w Kaliszu.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To muzyka, jaką lubisz na lato i na wakacje na 106,4 FM i za nami Kuba razy dwa. Kuba i Kuba o tym, że stygnie lato. No cóż, jeżeli spoglądamy na pogodowe mapy, to rzeczywiście ten kolejny tydzień może wskazywać na to, że lato stygnie. Temperatura w okolicach 18, 20, 21 stopni. A według synoptyków znów ciepło i bardzo słonecznie zrobi się przed kolejnym weekendem. No i właśnie ten kolejny weekend możecie sobie już śmiało planować. Tam pogoda nie powinna być żadną przeszkodą. Pozdrawiam tych, którzy właśnie teraz rozpoczynają urlop. Być może od jutra startujecie swój turnus. No i pozdrawiam tych, którzy już ciepło myślą o pracy, bo trzeba będzie jutro się pokazać o poranku kierownikowi, szefowi po pracy. Pamiętajcie, że możecie na nas liczyć.
1: Reklama.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
4: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Reklama.

Danuta z numerem Touch My Heart. Mówią, że to była polska odpowiedź na Sabrinę i jej słynny przebój Boys, który rozpalał nie tylko parkiety pod koniec lat 80. minionego stulecia. Za kilka minut 13 i już za kilka chwil w Radiu Centrum najważniejsze wiadomości z Polski i świata.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Cały czas dla południowej Wielkopolski obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś po południu aż do wieczora opady deszczu i burze, które miejscami w okolicach Kalisza, Ostrowa czy też Pleszewa mogą być gwałtowne. Podczas burz porywisty wiatr i możliwe także lokalnie opady gradu, więc uważajcie. A po przejściu burz ochłodzi się, będzie tylko 17-18 stopni. Spada ciśnienie, warunki biometeo dzisiaj obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 13.
6: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.

0: Kowincic. Polscy kibice trzymali kciuki za Szymona Marciniaka, jednak FIFA zdecydowała inaczej. Oczywiście jest pewien niedosyt, przyznaje nasz arbiter, dodając jednak, że tu cytat, było logiczne, że nie można co 4 lata sędziować finału Mistrzostw Świata.
1: Tak jest to sportowca. Wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach.
0: Marciniak na Mistrzostwach sędziował mecze grupowe Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Sędzia z Płocka w nagraniu w mediach społecznościowych podziękował polskim kibicom za wsparcie i życzył powodzenia arbitrowi ze Słowenii. Niezwykłe znalezisko towarzyszy obchodom setnej rocznicy nadania praw miejskich Gdyni. Bibliotekarze odkryli w swoich archiwach datowany na 1965 rok zapis hymnu tego miasta. To sytuacja wyjątkowa, bo tego, że taki utwór istniał, nikt wcześniej nie podejrzewał. Paweł Radzewicz.
2: Stulecie miasta to świetna okazja na poszukiwanie pamiątek. Bibliotekarce Marcie Chudzińskiej wizyta w archiwum wyszła znakomicie.
3: Miałam nadzieję, że będzie coś o Gdyni, ale nie sądziłam, że to będzie aż hymn Gdyni. Był ogromny dreszczyk.
2: Dreszczyk można poczuć, słuchając wygenerowanego utworu.
4: Tymczasem ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że o hymnie nikt nie słyszał.
2: Nie ukrywa zdziwienia Małgorzata Trajtowicz.
4: Być może był oddolną inicjatywą, która nigdy nie miała swojej premiery z publicznością.
2: Nie wiadomo więc, czy ktoś dał się już ponieść socrealistycznemu tekstowi, gdzie tu cytat, hymn dzwoni jak młot w naszej dłoni.
0: Na koniec przypominam o ostrzeżeniach przed burzami, niedzielne wyjazdy i powroty przy miejscami bardzo złych warunkach na drogach. Alerty przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem zostały wydane dla południowej połowy Polski.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 4 minuty już po godzinie 13, a my wracamy po wiadomościach do muzyki na 106.4 FM. Denny na początek tej godziny, po polsku Manam i będą także chłopaki z Benson Boone.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Ace of Base na niedzielne popołudnie na 106,4 FM. Za chwilę muzycznie Wiktor Waligura i jego cztery pory roku, a ja zaglądam na rc.fm, gdzie m.in. piszemy dziś dla Was o ćwiczeniach, które czekają służby z terenu południowej Wielkopolski. To wszystko w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026 we wtorek lub w środę. Między 7 a 19 możecie spodziewać się na terenie Kalisza, Ostrowa i innych miejscowości naszego regionu włączenia syren alarmowych emitujących sygnał akustyczny. To będzie modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, czyli ogłoszenie alarmu i odwołanie alarmu, również ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty. Pamiętajcie, to tylko ćwiczenia. Więcej na temat w artykule Alarm ćwiczenia na rc.fm.
1: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Reklama.

0: Wiadomości lokalne.
1: Kolejny krok do budowy obwodnicy Kalisza zrobiony. W tym serwisie także o tym, jak Ostrów upamiętni działaczy PSL-u, a w sporcie Sitek tym razem na trybunach.
2: Czas na wiadomości o 13.30. Te najważniejsze ma dla Was Kasia Górcewicz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Wykonawca kaliskiej obwodnicy już znany. Zakończyły się postępowania odwoławcze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła termin podpisania umów.
4: Zakończyła się właśnie procedura odwoławcza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymała w mocy wybór wykonawcy budowy obwodnicy Kalisza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje podpisać umowę z wykonawcą na budowę obwodnicy Kalisza we wrześniu.
1: Powiedział Radio Centrum Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej. Obwodnica Kalisza ma kosztować blisko 684 miliony złotych. Na taką kwotę opiewała oferta wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę 18,5-kilometrowego odcinka DK25 na trasie Kokanin-Biskupice-Łoboczne.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: Centrum Organizacji Rolniczych w Ostrowie Wielkopolskim otrzyma imię posła PSL Józefa Gruszki. Uroczystość nadania zostanie połączona z obchodami 125. rocznicy urodzin premiera Stanisława Mikołajczyka, założyciela Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wydarzenie odbędzie się jutro, 20 lipca i będzie okazją do upamiętnienia dwóch ważnych postaci związanych z ludowcami. Obchody rozpoczną się o godzinie 10.30 złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową Stanisława Mikołajczyka na placu Stefana Rowińskiego w Ostrowie. Wziął udział w oficjalnym treningu, pokazał się na prezentacji wśród najlepszych żużlowców Europy, ale w zawodach nie wystąpił. Mowa o Pawle Sitku, juniorze TŻ Ostrowi, który był drugim rezerwowym podczas pierwszego finału indywidualnych Mistrzostw Europy w sobotni wieczór w Zielonej Górze. To zaszczyt być częścią tego wydarzenia, powiedział Radio Centrum po treningu, a przed startem zawodów Paweł Sitek.
5: Cieszę się na pewno, mogę pooglądać dzisiaj na żywo, jak jeżdżą ci najlepsi zawodnicy na świecie.
6: Brałeś udział już wcześniej w młodzieżowych, indywidualnych mistrzostwach świata w eliminacjach w Pardubicach, w Rydze również na 250. Tutaj jest dorosły Speedway Euro. Inna atmosfera trochę?
5: No na pewno tak wszystko bardziej poważnie gdzieś widać. To profesjonalizm u każdego zawodnika, ale ja jak do każdych zawodów podchodzę tak jak zawsze, więc no mam nadzieję, że się uda wyjechać.
6: Jakie wrażenia po treningu?
5: Jak zawsze, nie? Gdzieś tutaj tor w Zielonej Górze się nie zmienił za dużo, więc no fajnie, że ten trening był, zrobiłem kilka kółek, na pewno też jakbym miał wyjechać na tor, to pomoże.
1: Powiedział Radio Centrum Paweł Sitek. Ostrowianin ostatecznie w zawodach nie pojawił się na torze, bo nie było takiej konieczności. Z parku maszyn obejrzał ciekawe ściganie, które wygrał Duńczyk Leon Madsen, a najlepszy z Polaków obrońca tytułu Mistrza Europy Patryk Dudek był trzeci.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To muzyka, która wypełniała taneczne parkiety, klubowe, dyskotekowe parkiety w latach 90. Za chwilę Fancy Flames of Love, czyli przełom lat 80. i 90. w Radiu Centrum na 106,4 FM. Na rc.fm piszemy dla Was o wydarzeniach, na które zdecydowanie dziś warto się wybrać i wśród nich jest Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej, która w ten weekend odbywa się w Brzezinach. Także dzisiaj ta biesiada jest jubileuszowa, bo odbywa się w 50 lat od pierwszego przeglądu w roku 1976 właśnie w Brzezinach. Dziś biesiada trwa do późnego wieczora w programie Konkursy i obchody jubileuszowe, warsztaty, targi sztuki ludowej od 17 po tańcówka wiejska, tańce blisko ziemi, a około 18.30 ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. Czasu jeszcze sporo, więc myślę, że do Brzezin na pewno dziś zawitacie. Zachęcamy.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: To będą

0: sprawdzenie m.in. Back to Manam, Dikanda 2 plus 1, a gwiazdami wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa, 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Reklama.

The Police na 106.4 FM to muzyka wybrana dla Was na lato i na wakacje. Za kilka minut o 14.00 najważniejsze wiadomości z Polski i świata, a po 14.00 radiowe stery przejmie Karolina Romke. Ja życzę dobrego weekendu. Tomek Michalak, do usłyszenia.

0: Reklama. Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
2: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
3: Join us.
2: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
1: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Cóż, tej pogodzie, no to już nie jest lato, to nam się robi jakoś bardziej tak wiosenno-jesiennie. Dużo opadów, dużo chmur, teraz na moim radiowym termometrze 19 stopni, no i tych opadów będzie jeszcze dzisiaj sporo. Może nawet miejscami zagrzmieć w części naszego regionu i temperatura spadnie wieczorem nawet do 15, więc szykujcie kurtki. Wiatr z północnego zachodu wieje teraz słabo, 15 km na godzinę, a na barometrach mamy 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.01.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Synoptycy aktualizują ostrzeżenia, burze również w nocy. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat, możliwe utrudnienia dla turystów. Za chwilę też będziemy łamać szyfr Enigmy. Michał Pierzchała. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Tym razem dotyczą północno-wschodniej części kraju. Zaczną obowiązywać wieczorem.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413.

0: 12. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama.

0: No i proszę, miało być energetycznie, nie jest energetycznie, a oni zawsze dodają energii, więc mam nadzieję, że się rozbujaliście razem z Gypsy Kings. 15:16 właściwie już minut po godzinie 14:00. Są tacy, którzy są na urlopach, o tym pozazdrościć, no chyba, że są gdzieś nad polskim morzem. No to robi się gdzieś problematycznie, tam trzeba zabrać nie tylko letnie ubrania, ale także coś, co was uchroni i przed deszczem, i przed wiatrem, bo tam sztormy przeróżne, ale pamiętajcie, że jak tak się dzieje, to ponoć można jak piesek z nosem przy ziemi chodzić i znaleźć jakieś bursztyny. Ostatnio był pan, który znalazł naprawdę kawał bursztynu nad polskim morzem, więc trzymam za was kciuki, więc w poszukiwaniu nie tylko muszelek. Gdziekolwiek jesteście, ja wam życzę, żeby jednak ta pogoda ducha przede wszystkim była, a reszta jakoś przyjdzie. Na razie nie będę was dołować, mówiąc, jak wygląda pogoda na kolejny tydzień. Może jeszcze coś się poprawi, będziemy obserwować, ale na razie życzę wam, żeby to było naprawdę udane popołudnie, a że pora obiadowa, no to pewnie rasołek większości polskich mieszkań już wjechał.
1: Radio na wakacje.

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Back for Good to oczywiście formacja Take That. Zbliża się godzina 14.30, więc czas na kolejne dziś wiadomości z południowej Wielkopolskiej. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Młodsi kierowcy za kółkiem, za chwilę szczegóły. W tym serwisie o podróżach w Pleszewskiej Bibliotece i zmaganiach na piasku w Jankowie Przygodzkim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od 3 marca prawo jazdy kategorii B mogą już zdawać 17-latkowie. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu podsumował pierwsze 5 miesięcy egzaminowania najmłodszych kierowców.
3: My w tym momencie, jeśli chodzi o Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, mieliśmy już egzaminów praktycznych 5889 przez te 5 miesięcy i egzaminów teoretycznych 7043. Cieszy dobra zdawalność, że te młode osoby dość solidnie przystąpiły do szkolenia, a w konsekwencji do zdania tych egzaminów, ponieważ blisko połowa egzaminów praktycznych kończy się wynikiem pozytywnym, ale też egzaminy teoretyczne, a więc ta nauka testów przy komputerze, ponad 60% to także w tej pierwszej fazie jest dobra zdawalność.
2: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Chrzanowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. 17-latek po zdaniu egzaminu na prawo jazdy do 18 urodzin będzie musiał poruszać się pojazdem wspólnie z osobą dorosłą, która od co najmniej 5 lat posiada prawo jazdy i która ma minimum 25 lat. W tym przypadku nie tylko kierowca, ale i pasażer muszą być bezwzględnie trzeźwi.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nie trzeba wsiadać do samolotu, by wyruszyć w podróż na drugi koniec świata po Stanach Niezjednoczonych. Już we wtorek 21 lipca o godzinie 18 mieszkańcy Pleszewa będą mogli poznać niezwykłe miejsca i historie podczas spotkania z podróżnikiem Jankiem Wojtkowskim.
4: W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie przy ulicy Kolejowej 1 odbędzie się we wtorek kolejne wydarzenie w ramach prologu Odysei Antonińskiej 2026. Gościem będzie Janek Wojtkowski, podróżnik, polski nomada, lider wypraw i twórca internetowy znany jako Jan Drzeusz. Podczas prelekcji zabierze on pasjonatów historii i podróży do krajów, które mają stan w nazwie, od Pakistanu przez Tadżykistan, Turkmenistan, Afganistan, Uzbekistan, po Kazachstan i Kirgistan. Nie będzie to jednak opowieść o najpopularniejszych atrakcjach turystycznych, ale o miejscach nieoczywistych, często leżących poza utartymi szlakami. Uczestnicy spotkania poznają historię z dawnych terenów Jedwabnego Szlaku, usłyszą o podróży legendarną Karakorum Highway, jedną z najwyżej położonych dróg na świecie, oraz o spotkaniach z mieszkańcami i kulturami Azji Centralnej. Wstęp na wydarzenie na stacji Biblioteka jest bezpłatny, jednak obowiązkowy wiązują wejściówki, które można odebrać w wypożyczalni biblioteki.
2: 5 dni kapitalnej zabawy na piasku. Mowa o ogólnopolskim festiwalu siatkówki plażowej kobiet Mapei Cup, który od środy do niedzieli rozgrywany jest na boiskach w Jankowie Przygodzkim. W sobotę rywalizowały seniorki. Najlepszy okazał się duet Kowalik-Grabińska przed Świtoń z Basińską oraz parą Król-Janiszewska. Ideą tego turnieju jest dobra zabawa dla wszystkich, powiedział Radiocentrum Michał Wachowski, jeden z trenerów baryczy Janków Przygodzki, który prowadzi szkolenia wspólnie z Katarzyną Pawlicką.
5: Druga edycja, pierwsza się udała, druga jeszcze lepsza i mam nadzieję, że trzecia będzie jeszcze lepsza.
6: Można powiedzieć, że ten turniej to jest takie ukoronowanie waszego pięknego siatkarskiego sezonu na plaży?
5: Tak się staramy robić. Turniej i filozofia turnieju jest całkowicie inna, bo te turnieje my przede wszystkim robimy dla zawodników, dla gości. Nie jest to komercyjny turniej.
6: I chyba cieszy to, że właśnie jest te kilka pokoleń, bo 8 kategorii wiekowych, od najmłodszych do seniorek.
5: Tak, to jest konieczne, żeby budować ciągłość, tak jak budujemy to w klubie, tak i tak musi to wyglądać na turniejach.
2: Powiedział Radiocentrum Michał Wachowski. Dodajmy, że rywalizację juniorek w piątek wygrał duet Król Janiszewska, a w mini siatkówce U14 najlepsze okazały się Grzeszczyk i Głubisz przed Wolską i Wachowską. Wśród kadetek zwyciężyła para Więcej Murach. W kategorii U13 najlepszy okazał się duet Wachowska-Wolska. W finale młodziczek zwyciężyły Poczta z Krakowską, a w mini siatkówce U12 najlepsze były Szpera z Malinger. W niedzielę, czyli dziś, zakończenie zmagań w Jankowie Przygodzkim.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 15. Wracamy do muzyki na 106.4. Już teraz Conan Gray z kawałkiem Never Ending Song. W kolejce także Aerosmith z tym słynnym Crazy, więc zostańcie z nami.

0: Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Reklama.

Mam nadzieję, że żadne szkło się nie sypie, że nic wam z rąk nie wypada, zwłaszcza, że taka pora, powiedzmy, obiadowo-deserowa, jeżeli deserowa, skakujcie gdzieś tam w jakąś cienką kurtkę przeciwdeszczową. No nie wiem, czy kalosze potrzebne, ale parasol się przyda i można wyskoczyć sobie gdzieś na jakąś gorącą czekoladę. Normalnie jak nie latem, prawda? No ale deser lodowy też może wjechać jak najbardziej, bo dzisiaj mamy dzień lodów właśnie. Ja wiem, że takie desery sprzyjają wtedy, kiedy jest gorąco, kiedy rzeczywiście jest lato i wtedy można się schłodzić. No ale cóż, jeżeli jest święto, to wypadałoby trochę poświęcić właśnie. W trzecią niedzielę lipca zawsze obchodzone. To jest taki pyszny dzień, który pochodzi, uwaga, ze Stanów Zjednoczonych i to już w 1984 roku został ustanowiony przez prezydenta Reagana, miłośnika najwyraźniej tego typu deserów słodkich, zimnych. Więc właśnie ten prezydent ustanowił w ogóle cały lipiec miesiącem lodów właśnie. Więc dzisiaj obchodzone to święto. Dajcie znać, jakie smaki lubicie. No ja to przepadam za czekoladą. No dobra, pistacja też może ewentualnie wjechać. Może jakiś owocowy sorbet. Trzeba sobie urozmaicać. Więc dzisiaj absolutnie bez żadnych wyrzutów sumienia sięgajcie po lody. Życzę wam smacznego. Deser lodowy, może taki domowy, jeżeli macie umiejętności albo takie te urządzenia, które robią za was. No to niech zrobią coś dobrego. Akurat po obiedzie deser się przedam. To ja wam zagram. Jakby wam brakowało energii, to ta pani ma jej aż nadto. Gloria Estefani Conga.

0: No to czas już na kolejne wiadomości.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No i znów powiemy o kwestiach związanych z kąpieliskami. Jest ich sporo, a na nich czerwone flagi. Gdzie konkretnie w naszym kraju takie kąpieliska, gdzie nie popływamy? O tym w wiadomościach o 15.
2: Reklama.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Co to dużo mówić, deszczowo i coraz zimniej, gdzieś tam jeszcze jakieś ostrzeżenia, również burzowe, na razie jeszcze spokojnie w naszym regionie, no ale jednak już 17 stopni i temperatura dalej spada, wiatr z północnego zachodu wieje słabo, teraz 17 km na godzinę, na barometrach mamy 1014 hektopaskali, biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 15.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Czerwone flagi na blisko 100 kąpieliskach w północnej Polsce. Tanieją mieszkania w Warszawie, drożej za to w innych dużych miastach. Za chwilę też o tym, dlaczego w najbliższych dniach będzie można w lesie spotkać żołnierzy. Michał Pierzchała. Na blisko 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje dzisiaj zakaz kąpieli. Większość jest zamknięta m.in. z powodu wysokich fali silnych prądów wstecznych. Tak jest m.in. na kąpieliskach w Dziwnowie, Trzęsaczu, Mrzeżynie, Dębinie czy Rowach. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się nawet w ciągu tego samego dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciągnie spore ochłodzenie. Jutro w wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Zanim zrobi się chłodniej, czeka nas jeszcze kilkanaście godzin z nadal niespokojną, dynamiczną pogodą, mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
8: Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Lokalnie na południu i w centrum Polski porywy wiatru w burzach mogą sięgać do 100 km na godzinę i tam wydany jest drugi stopień ostrzeżenia.
7: Te alerty obowiązują do końca dnia. Mieszkania z drugiej ręki najbardziej staniały w Warszawie, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nie jest to jednak spory spadek, bo niecałe 2%. Z kolei w pozostałych 6 największych miastach ceny wzrosły o 1%. Tu chodzi o Gdańsk, Gdynię, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Badanie pokazuje też, że cały czas dystans cenowy dzielący stolice od pozostałych miast jest znaczny, choć w ostatnich latach maleje. Ekonomiści zauważyli, że pod koniec ubiegłego roku mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie były droższe o nieco ponad 40% niż średnia dla 5 największych miast, a już pierwsze miesiące tego roku pokazały, że ta różnica zmalała o kilka punktów procentowych. Obecnie metr kwadratowy na rynku wtórnym w Warszawie kosztuje średnio 16 400 zł. Na koniec informacja. Aby nie być zdziwionym albo się nie przestraszyć, jak podała wojewoda opolska, od jutra do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Mundurowi mogą przemieszczać się po terenach leśnych, pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Służby wojewody apelują o niefotografowanie żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, a także o niepublikowanie ich wizerunków.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Niby logiczna rzecz, niby prosta, ale jednak zawsze się znajdzie jakiś, kto będzie chciał pstryknąć, kto będzie chciał udostępnić. No nie, nie. Jak jest apel, to trzymajcie się tego. 4 minuty po godzinie 15. Dodaj smolasty już teraz.

0: Reklama. Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

No to teraz mała zmiana rytmu, coś dla tych, którzy uwielbiają takie mocne rytmy, takie rockowe i metalowe nawet. Mam dla was już teraz AC/DC, jeden z największych hitów, top 40 w Stanach Zjednoczonych na Billboard Hot 100. Tam właśnie ten kawałek się znalazł. Kto by nie chciał mieć takiego banknotu właśnie z nim? Ciekawa jestem, ile byłby wart. Malcolm Angus Young, to oni napisali ten kawałek, który już teraz usłyszycie. 1990 rok, album The Razor's Edge i to Money Talk. Zróbcie głośniej.

Tabletka i dwa dni, 25 minut po godzinie 15, więc już za kilka chwil czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, te o 15.30. Radio Centrum 106.4 FM.

0: Zbliża się godzina 15.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielkie biesiadowanie w Brzezinach. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o nowych ścieżkach rowerowych w Nokwasinie, a w sporcie rozpoczęli przygotowania.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026, regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Tradycyjnie odbywa się w Brzezinach, ale to, co wyróżnia ją od poprzednich edycji, to fakt, że tegoroczna biesiada jest jubileuszowa. Odbywa się w 50 lat od pierwszego przeglądu w 1976 roku. Z tego powodu program jest bardzo bogaty.
3: Będą warsztaty i targi sztuki ludowej z naszymi twórcami z regionu Kaliskie. Będzie potańcówka w oczekiwaniu na werdykt jury. Będzie też specjalna wystawa poświęcona 50-leciu tej biesiady folkloru. Zobaczymy, jak to było, jak się zaczynało w 70-tych latach. Doceniamy ten jubileusz i tę ważną imprezę i to, że przed nami już 50 lat temu ludzie zaczynali tworzyć takie wydarzenia po to, żeby zachować ten folklor i żeby go popularyzować.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Gałczyńska, specjalistka do spraw folkloru Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W biesiadzie folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach bierze udział 340 uczestników z całej południowo-wschodniej Wielkopolski. O tym, które zespoły skradną serce jury, dowiemy się dziś wieczorem. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Na odcinku Stary Nakwasin, Nowy Nakwasin w gminie Koźminek powstanie ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji zostanie stworzony także punkt Park and Ride oraz Bike and Ride przy ulicy Marii Konopnickiej w Koźminku. Wartość inwestycji to prawie 4 miliony złotych. Na ten cel powiat kaliski oraz gmina Koźminek przeznaczyły po 1,5 miliona złotych, a blisko 950 tysięcy złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bez trzech kluczowych graczy, którzy przechodzą rehabilitację po ciężkich kontuzjach i operacjach, ale za to z trzema nowymi twarzami przygotowania do nowego sezonu. W piątek rozpoczęli piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi. Czwarty zespół poprzednich rozgrywek, pomimo osłabienia, nadal mierzy wysoko, a asystent Kima Rasmusena Rafał Stępniak opowiedział Radio Centrum o przygotowaniach i planowanych sparingach.
4: Te treningi będą objętościowo większe, bo oprócz zajęć stricte z piłką będziemy jeszcze kształtować te wszystkie cechy motoryczne, które są niezbędne do tego, żeby jak najlepiej wypaść w sezonie.
5: I już niedługo sparingi.
4: Tak, no już za dwa tygodnie mamy pierwszy sparing ze Śląskiem Wrocław. No i później w zasadzie tak cyklicznie co tydzień. Te pierwsze sparingi no to raczej będą takie, wydaje mi się, dla chłopaków nawet dobra sytuacja, no bo wydaje mi się, że będzie to lżejsze niż treningi, które będziemy mieli dawkowane, dlatego te wyniki żadne nie będą miały znaczenia. Ważne będzie, żeby wkomponować nowych zawodników, szczególnie chodzi tutaj o Joela, bo on jest rozgrywającym.
2: Powiedział Radio Centrum Rafał Stępniak. Nowymi zawodnikami w Ostrowi są pozyskany z Kalisza Portugalczyk Joel Ribeiro, jego rodak bramkarz Diego Valerio oraz młody obrotowy Paweł Kałużny. Oprócz sparingu ze Śląskiem, ostrowski zespół w meczach kontrolnych zmierzy się jeszcze z Piotrkowianinem, Chrobrym Głogów, czeskimi Lowocicami oraz Netland MKS-em Kalisz. Ten ostatni derbowy sparing zaplanowano 28 sierpnia w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.

Taka szybka lekcja francuskiego Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. 2026 ten rok, tegoroczny kawałek, bardzo przyjemny zresztą. Ale ja będę się przenosić także do innych czasów, bo wy wiecie, że szukamy także w tych, które lubicie w latach 90. No, jednych z moich chyba ulubionych. A tu działo się w muzyce naprawdę sporo, zwłaszcza w wakacje, ale nie tylko. No to dobrze, rok 1995 rok, ta pani rozkręcała niejedną dyskotekę Wakefield. Album Wakefield i kawałek dla was to Think of You. Zróbcie głośniej powrót do czasów minionych.

Jeszcze tak niedawno był w Polsce, był koncert, oj, działo się, byli wszyscy zachwyceni. Już teraz Bad Bunny z Becky G dla Was na 106.4 Majores.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji. Na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Wakacyjnie, niby przyjemnie, no mniej przyjemnie, jeżeli chodzi o pogodę, jeżeli spędzacie czas nad polskim morzem. Jeszcze mniej przyjemnie na drogach nad morze właśnie, wielokilometrowe korki tam, w związku również z różnymi kolizjami na trasach, które prowadzą w tym kierunku. Oj, kierowcy nie do końca są uważni. Ja wam życzę oczywiście bezpiecznego dotarcia do celu, a więcej o tym, a także o odliczaniu do finału piłkarskiego mundialu w najbliższych wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 16.
7: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Cały czas deszczowo, cały czas niebo mocno zachmurzone, no i temperatura spada. Teraz na moim radiowym termometrze takie skromne 16, już ciarki przechodzą. Wiatry z północnego zachodu słaby, 15 km na godzinę, czasami nieco mocniej dmuchnie. No i tak deszczowo będzie już niemal do końca dnia. Na barometrach 1015 hektopaskali, a warunki biometeo są nadal niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 16.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Wielokilometrowe korki na drogach nad morze, długa droga na wakacje. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie, teraz Iran atakuje Jordanię. Odliczanie do finału piłkarskiego mundialu. Kibice liczą na takie emocje, jak podczas wczorajszej walki o brąz, gdy wpadło 10 goli. Michał Pierzchoła. Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze są teraz duże utrudnienia w ruchu w województwie zachodniopomorskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zator na autostradzie A6 ma 10 km. Podobnie jest na S3 pod Goleniowem w kierunku Szczecina. Cały czas też ostrzegamy przed burzami. W najbliższych godzinach mogą pojawić się w południowej połowie kraju, a potem w godzinach wieczornych i nocnych przeniosą się na północny wschód. Iran wystrzelił pociski w stronę Jordanii. Kraj jako sojusznik USA kilkakrotnie był celem ataków Iranu od czasu wznowienia działań wojennych na Bliskim Wschodzie przed ponad tygodniem. Od tego czasu każdej nocy Amerykanie atakują cele w Iranie, a jak przed chwilą ostrzegło izraelskie wojsko, ostrzał Jordanii przez Iran może rozprzestrzenić się również właśnie na terytorium Izraela. Lotnisko w Tel Awiwie pracuje normalnie. Jeśli chodzi o połączenia z Polską, to wylądował niedawno samolot z Warszawy, a późnym wieczorem planowany jest lot z Krakowa. Papież Leon XIV, przebywający na urlopie w Castel Gandolfo, ponowił apel o pokój na świecie, zwracając się do wiernych z całego świata zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w tym podrzymskim miasteczku. Papież powiedział, że wciąż śledzi z niepokojem to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
8: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
7: Papież przestrzegł również przed logiką sukcesu i wielkości. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Przypomnę, Anglia aż 6-4 pokonała wieczorem reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry Thomas Tuchel.
9: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata.
7: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku broniące tytułu. Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21 polskiego czasu.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: To będzie nie lada starcie. Oj, pytanie, czy zrobią takie show jak we wczorajszym meczu Anglicy i Francuzi? Oj, działo się tam naprawdę. Taką piłkę to ja chętnie oglądam. Mimo, że nie jestem fanką FIFA, no ale to pewnie wiecie, jak to tam wygląda. W każdym razie życzę wam, żeby tych sportowych emocji dzisiaj było dużo, przyjemnych. Tylko uważajcie na serce, dobrze? Bo tu za dużo stresu może być. 3 minuty po 16.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
0: Reklama.

Panie, tutaj o tym deszczu, ale ona o deszczu mężczyzn. No tak, takie też się zdarzają ponoć, nie wiem, nie znam się, ja to tylko opowiadam. A w kwestiach pogodowych, pogodynką może nie jestem, ale zerknę, jak wygląda sytuacja, no bo tutaj rzeczywiście musimy jednak trzymać rękę na pulsie. No dobrze, kiedy to ciepło, kiedy to ciepło? No w przyszłym tygodniu ponoć. Ten tydzień, myślę, że nie chowajcie parasoli, nie składajcie ich, nie chowajcie kaloszy ani kurtek przeciwdeszczowych. Jakiś tam lekki sweterek, jeżeli ktoś jest z większym zmarzluchem. A jeżeli ktoś narzekał na upały, no to bardzo proszę. Będzie miał teraz cały tydzień wytchnienia, bo będzie i chłodniej, i deszczowo, ale spokojnie. Nie spadnie jakoś strasznie mocno w ciągu dnia. 20, może miejscami 19, ale za to wieczorem i w nocy, oj, powiem wam, że nie podoba mi się to. 10 na termometrach w nocy. Nie włączajcie ogrzewania, nie ma sensu. Myślę, że od kolejnego weekendu się już rozpogodzi i znów temperatura wróci do tych 27-28 stopni. Sierpień być może przywita nas nieco wyższymi temperaturami. Już na pewno ta pierwsza połowa, bez może pierwszego tygodnia, może półtorej, będzie dużo fajniejsza. Ale jakoś tak lata nas w tym roku nie rozpieszcza, więc jakby ktoś szukał kierunków, to podejrzewam, że pewnie te zagraniczne, gdzie pogoda gwarantowana. Chociaż, jak mówią ci, którzy pojechali nad polskie morze, za granicą i goręcej, i taniej. Wybór zostawiam wam. 104 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

No i teraz ręka w górę. Kto z was się darł w niebo głosy i śpiewał razem z nimi ten kawałek, który doskonale znacie, który skradł niejedno serducho? Shallow, Lady Gaga i Bradley Cooper, oczywiście z filmu smutnego, ale bardzo dobrego, również z nimi w roli głównej. A w kwestiach filmowych, no dobra, ja się przyznam, muszę gardło teraz trochę poprawić, pewnie nawilżyć, bo ja się darłam. A co tam, nikt mnie tu nie słyszy, mikrofon mam wyłączony, tego wam oszczędzę, nie będę wam śpiewać, ale za to nie oszczędzę wam tematu związanego z kinem właśnie, bo już skakuję do kina Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6, a tam mam dla was 3 propozycje na dzisiaj. 2 filmy. Za nami minionki, więc o tym nie mówię, ale w razie czego pamiętajcie, że jeszcze będzie grane na Łaziennej. Ale zaproszenie, jeszcze ta komedia, gwiazdorska obsada. To jest naprawdę fajna komedia, taka lekko pikantna, trochę taka niepokojąca momentami, ale warto. Zwłaszcza jeżeli ktoś jest w związku małżeńskim, no to nie powiem wam więcej, ale zaplanujcie sobie, żeby wpaść. Dzisiaj o 17, więc macie niewiele czasu, ale zdążycie. No i Odyseja, Christopher Nolan i film, który no, wzbudza przeróżne emocje. Jednym się podoba bardzo, inni marudzą, inni oczekiwali, że to będzie idealnie tak, jak Homer napisał. No nie, moi drodzy, to tak nie działa. Wiadomo, że Nolan jak bierze coś na warsztat, to musi to zrobić po prostu po swojemu. Więc dzisiaj ten film zobaczycie razy dwa albo w odsłonie Kino Kawka, czyli przy kawie, czyli na kanapach, czyli przy ciasteczku. Nalajcie o godzinie 17 albo na większym ekranie już na dużej sali Kina Centrum. Tam o godzinie 19 oczywiście w regularnym repertuarze znajdziecie ten film przez cały jeszcze miesiąc. Pamiętajcie, nie słuchajcie, nie czytajcie, lepiej pójść i na własnej skórze się przekonać, czy wam się podoba, czy nie, wyrobić sobie opinię samemu bez niczyjej pomocy. Więc ja już teraz was zapraszam. Kino Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ulica Łazienna 6.

0: Minęła 16.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Gorcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny krok do budowy obwodnicy Kalisza zrobiony. W tym serwisie także o tym, jak Ostrów upamiętni działaczy PSL-u, a w sporcie Sitek tym razem na trybunach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wykonawca kaliskiej obwodnicy już znany. Zakończyły się postępowania odwoławcze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła termin podpisania umów.
4: Zakończyła się właśnie procedura odwoławcza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymała w mocy wybór wykonawcy budowy obwodnicy Kalisza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje podpisać umowę z wykonawcą na budowę obwodnicy Kalisza we wrześniu.
2: Powiedział Radio Centrum Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej. Obwodnica Kalisza ma kosztować blisko 684 miliony złotych. Na taką kwotę opiewała oferta wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę 18,5-kilometrowego odcinka DK25 na trasie Kokanin-Biskupice-Łoboczne.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Centrum Organizacji Rolniczych w Ostrowie Wielkopolskim otrzyma imię posła PSL Józefa Gruszki. Uroczystość nadania zostanie połączona z obchodami 125. rocznicy urodzin premiera Stanisława Mikołajczyka, założyciela Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wydarzenie odbędzie się jutro, 20 lipca i będzie okazją do upamiętnienia dwóch ważnych postaci związanych z ludowcami. Obchody rozpoczną się o godzinie 10.30 złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową Stanisława Mikołajczyka na placu Stefana Rowińskiego w Ostrowie. Wziął udział w oficjalnym treningu, pokazał się na prezentacji wśród najlepszych żużlowców Europy, ale w zawodach nie wystąpił. Mowa o Pawle Sitku, juniorze TŻ Ostrowi, który był drugim rezerwowym podczas pierwszego finału indywidualnych Mistrzostw Europy w sobotni wieczór w Zielonej Górze. To zaszczyt być częścią tego wydarzenia, powiedział Radio Centrum po treningu, a przed startem zawodów Paweł Sitek.
5: Cieszę się na pewno, mogę pooglądać dzisiaj na żywo, jak jeżdżą ci najlepsi zawodnicy na świecie.
6: Brałeś udział już wcześniej w młodzieżowych, indywidualnych mistrzostwach świata w eliminacjach w Pardubicach, w Rydze również na 250-kach. Tutaj jest dorosły Speedway Euro. Inna atmosfera trochę?
5: No na pewno tak, wszystko bardziej poważnie gdzieś widać. To profesjonalizm u każdego zawodnika, ale ja jak do każdych zawodów podchodzę tak jak zawsze, więc no mam nadzieję, że się uda wyjechać.
6: Jakie wrażenia po treningu?
5: Jak zawsze, nie? Gdzieś tutaj tor w Zielonej Górze się nie zmienił za dużo, więc no fajnie, że ten trening był. Zrobiłem kilka kółek, na pewno też jakbym miał wyjechać na tor, to pomoże.
2: Powiedział Radio Centrum Paweł Sitek. Ostrowianin ostatecznie w zawodach nie pojawił się na torze, bo nie było takiej konieczności. Z parku maszyn obejrzał ciekawe ściganie, które wygrał Duńczyk Leon Madsen, a najlepszy z Polaków obrońca tytułu mistrza Europy Patryk Dudek był trzeci.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 17. The Coral in the Morning już teraz. No tak porankowo, a w godzinach popołudniowych. O poranku jeszcze nie myślcie, jeszcze mamy weekend, jeszcze mamy niedzielę. Przyjdzie na to czas.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

Dance. No proszę, jacy lekarze dusz, tacy lekarze dusz, to by się przydali. O, ja służę oczywiście uprzejmie pomocą, za pomocą muzyki, bo sama to tak w kwestiach lekarskich to chyba wola ziołolecznictwo. W każdym razie wracamy do kwestii związanych z muzyką i tymi, którzy świętują, bo to, że niedziela i że późniejsze popołudnie, to nie znaczy, że nie można, jak najbardziej można. A skoro dzień lodów, to już wiecie jak, nie tortem, a no chyba, że lodowym, no to bardzo proszę, albo pucharkiem lodowym, takim deserem naprawdę na wypasie. Z owocami, z polewami, z czekoladą, z co tam chcecie, bita śmietana. To wszystko wędruje do tych, którzy mają dzisiaj imieniny. Wincenty, Justa, Arseniusz, Aurea, Lutbor, proszę, Makaryna, Rodomiła, Rufina, Włodzisław. Wszystkiego, co najlepsze ode mnie, także upominek muzyczny. Był lekarz, to teraz jest doktor. It's my life. It's my life.

0: Czy to Ostrów Wielkopolski, czy Zamość, czy może gdzieś za granicą? Reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik jest wszędzie i przygląda się przeróżnym ważnym wydarzeniom. Co byście później wiedzieli, co się dzieje? Tym razem to Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Jakie wieści, Maćku?
1: Dobre wieści, wręcz sensacyjne wieści, bo na ten medal nikt w zasadzie nie liczył, a przed chwileczką sztafeta 4 razy 400 metrów chłopaków ze stali zdobyła bardzo niespodziewany brązowy medal. Biegła w drugiej serii, teoretycznie słabszej. Wydawało się, że medale są rozdane w biegu pierwszym. A tu spora niespodzianka. Właśnie w tej drugiej serii kapitalnie pobiegli sprinterzy Wawelu Kraków, którzy walczyli złoto z czasem 3:15:52, a na drugim miejscu w tej serii finiszowali stalowcy podopieczni trenera Michała Walczaka w składzie Sebastian Januszewski, Karol Pałatyński, Nikodem Zimniak i Tymoteusz Nowak. Osiągnęli najlepszy wynik w tym sezonie 3 minuty 19 sekund i 29 setnych i o kilkadziesiąt setnych wyprzedzili sztafetę AZS-u AWF-u Warszawa, która w pierwszej serii finiszowała z czasem 3 minuty 19 sekund 81 setnych. No i wydawało się, że będzie miała medal, ale to stalowcy na ostatnich metrach wyrwali ten krążek, no i wracają do domu z dalekiego Zamościa z brązowymi krążkami. Równolegle rozgrywany był konkurs trójskoku z udziałem Zofii Losy, która legitymowała się 5. wynikiem list rankingowych w kraju. Zawodniczka stali potwierdziła, że jest w dobrej formie. Konkurs stał na niezłym poziomie. Zmieniało się to wszystko jak w kalejdoskopie, bo Zofia Losy momentami była 7. Po bardzo dobrym skoku w 5. serii awansowała na moment na 3. miejsce z wynikiem 12 metrów 23 centymetry. Później jedna z rywalek skoczyła 12:35. Zofia spadła na 4. miejsce. Później jeszcze przeskoczyła ją Arina Stawska o 1 cm 12:24. W ostatniej serii Zofia jeszcze próbowała wskoczyć na podium, ale no zabrakło tych kilku centymetrów. Poprawiła, w zasadzie wyrównała wynik z 5. serii, skacząc 12 metrów 23 cm i zajęła 5. miejsce. Kończą się Mistrzostwa Polski do lat 20 w Zamościu, które trwały od piątku do niedzieli. Przypomnę, w piątek złoty medal Leny Kanickiej ze stali w skoku w dal. Wczoraj złoto sztafety stali 4 razy 100 metrów, a teraz brązowy medal stali 4 razy 400 metrów. No i ostatecznie stalowcy kończą te mistrzostwa na znakomitym 5. miejscu w klasyfikacji medalowej z 2 złotymi i 1 brązowym krążkiem. Halo Studio.
0: Bardzo dziękuję i oczywiście ogromne gratulacje dla lekkoatletów z Ostrowa Wielkopolskiego. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

0: Przez cudne, rozbrajający kawałek Rednex, Wish You Were Here. No, pomyśleć, że oni mieli też takie nastrojowe kawałki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Mniej nastrojowo w najbliższych wiadomościach, bo powiemy o deszczach, o burzach, te w części naszego kraju w nocy. A co będzie się dokładnie działo i gdzie konkretnie o tym już o 17.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
4: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
5: what is going on here?
4: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
4: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
1: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Powiem wam tak, dużo się nie zmieniło i dużo się nie zmieni, bo cały czas będzie niebo mocno zachmurzone i będzie z tego nieba trochę padać, ale temperatura też będzie spadać. 16 stopni teraz na moim radiowym termometrze, w nocy tak nawet miejscami do 12. Słońca już nie zobaczymy za bardzo, wiatr z północnego zachodu wieje słabo, 15 km na godzinę. Na barometrach teraz mamy 1015 hektopaskali, ciśnienie stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 17.01.
5: Radio
6: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Deszcz i burze na południu i w centrum, a w nocy na północnym wschodzie. Możliwy większy płomień na pochodniach Orlenu w zakładzie w Płocku. Sprawdzimy też, jak idą przygotowania do jarmarku świętego Dominika. W tym roku impreza przyciągająca do Gdańska tłumy z całej Polski będzie inna. Michał Pierzchała. Niedzielne popołudnie i wieczór mogą być pogodowo niespokojne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu oraz burze z silnymi porywami wiatru. Zdaniem synoptyków dynamiczna pogoda utrzyma się także w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie będą występować intensywne opady deszczu. Grzegorz Kozieł z nami. Przekaż proszę najnowsze prognozy.
8: W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi w 10 województwach na południu i w centrum kraju do wieczora obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a do odbiorców na terenie 8 województw alert wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na tych terenach prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ponadto do jutrzejszego poranka w 4 województwach na północy Polski obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.
7: Uspokajający komunikat z Orlenu. Zakończył się bowiem w Płocku, w głównej siedzibie spółki, remont instalacji i na pochodniach zakładu produkcyjnego od dzisiaj przez kilka dni może być widoczny większy niż zazwyczaj płomień. Spółka zapewnia, że taki płomień to normalna część procesu technologicznego. U nas płomienia, który pojawia się na wysokich pochodniach instalacji płockiego zakładu, jest często widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do startu 766. edycji Jarmarku Świętego Dominika. Impreza, która jest perłą w koronie wakacyjnej oferty Gdańska, w tym roku wyjątkowo nieco zmniejsza swoją skalę, a to dlatego, że w centrum miasta trwa kilka remontów naraz i część ulic, tradycyjnie zajmowanych przez handlarzy, musi zostać otwarta dla ruchu samochodowego. Idzie za tym jedna kluczowa zmiana dla stałych bywalców, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka Jarmarku Świętego Dominika.
9: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
7: Ceremonia otwarcia Jarmarku Świętego Dominika już w najbliższą sobotę.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: No to jeszcze życzę, żeby pogoda była, jak będziecie się tam wybierać. No i uważajcie, po drodze jedźcie ostrożnie. 4 minuty po 17.
6: Hity ponad czasem.
4: A w tych hitach już teraz Frida, I Know There's Something Going On, kawałek, który doskonale znacie. Graj nie żałuj strun Geiga, ten kawałek w kolejce. No i mam dla was jeszcze sporo takich hitów z przeróżnych czasów.

0: polski bluesman.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Reklama.

0: 74, 75 Comais. Oni to odliczają, a ja wam jeszcze odliczać nie będę. Ile do końca roku, ile do wakacji. Tych wakacji, no dobra, są, lata nie widać, więc zostawmy. Temat związany ze świętami. Dzisiaj Dzień Lodów, to już wiecie, więc można absolutnie bez żadnych wyrzutów sumienia, tak przy weekendzie. Czemu by nie? Tak trochę zimno, co byście się nie zmrozili za mocno. Dzień Czerwonego Kapturka też jest dzisiaj. A w kwestiach, co od przyszłego tygodnia, no to dam wam znać, że na jutro można się przygotować na rozgrywki, bo Międzynarodowy Dzień Szachów. Do muzyki, do hitów ponad czasem wrócimy już za moment.
1: Reklama.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Reklama.
4: Hity ponad czasem.

0: Takie granie również w hitach ponad czasem na 106.4, ale ja jestem ciekawa teraz hitów innego rodzaju. Jestem ciekawa hitów związanych z piłką nożną. Jak wasze obstawianie, jak będzie wyglądał dzisiejszy finał, finał Mistrzostw Świata. Hiszpania, Argentyna, oj, będzie się tutaj działo. My już wiemy, jakie są wartości najwyższe w statystykach. Wiemy, że Kylian Mbappe dyszkę goli ma na swoim koncie. No, trzeba przyznać, że poradził sobie całkiem nieźle Lionel Messi kolejny. Ale przed Lionelem Messi jeszcze trochę czasu, więc może tutaj zdetronizować młodego Kyliana. Zobaczymy. Oczywiście nasz ulubiony Haaland, czyli Norwegia, czyli ten kraj, który tyle dobrego zrobił na tych mistrzostwach, aż łezka się kręci wokół, że oni nie dotarli jeszcze wyżej, ale trzeba przyznać, że po tylu latach nieobecności na mistrzostwach świata dali tak czadu. Trzymamy kciuki, żeby pojawili się w kolejnych. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Haaland na miejscu trzecim, 7 bramek. No dobrze, to dajcie znać, jakie są wasze typy. Kto dzisiaj zwycięży? Kto w jakich koszulkach zasiada przed telewizorem i komu będzie kibicował? Numer telefonu znacie, 88 400 106 4. Może coś chcecie powiedzieć, albo 62 503 106 4. Tutaj możecie nagrywać swoje typy, a może jakieś życzenia, albo coś innego macie, to bardzo proszę, możecie się ze mną dzielić.
1: Hity ponad czasem.
0: No i tak w temacie tych, którzy wygrają, ja już teraz mam ten hit. Queen, We Are The Champions.

0: Jak ja mogłam przegapić tak przy Queenie, no to teraz powiem, a późno, ale najważniejsze, że w ogóle, żeby wam przypomnieć, że przecież 19 lipca 1947 roku w Londynie urodził się Brian May, czyli współzałożyciel, gitarzysta grupy Queen, no i napisał takie piosenki jak We Will Rock You, Who Wants to Live Forever, Mój Ukochany, The Show Must Go On. Jako solista zadebiutował także albumem Back to the Light z 92. Koniecznie, jeżeli nie słyszeliście, sięgnijcie po ten album. Fantastyczny gitarzysta wszechczasów, można by rzec. No zresztą to przecież szczera i prawdziwa prawda.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Reklama.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

0: Radio Centrum. Kierunek lato.
1: W pietach ponad czasem mam także coś oczywiście, co jest w tym, co ja lubię najbardziej w moich zainteresowaniach, czyli kino. A połączenie muzyki z kinem, oj, to jest piękna rzecz. Dla was już teraz mam bardzo przyjemny kawałek z 1989 roku. License to Kill, Gladys Knight, napisany właśnie w 89, także jako soundtrack do filmu James Bond, licencja na zabijania. Tu w roli głównej wystąpił Timothy Dalton jako agent 007.

0: When Doves Cry, Prince i The Revolution, to jest dopiero kawałek. Mała przerwa muzyce, bo...
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A w nich pogapimy się wysoko w niebo, choć jak tak zachmurzone, no to ciężko coś dostrzec, ale ja trzymam kciuki, żeby się udało, bo zaczął się już tegoroczny sezon na wypatrywanie perseidów, czyli spadających gwiazdek, mówiąc. O tym więcej usłyszycie w wiadomościach już o 18:00.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
4: Check it out.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: No dobrze, to sprawdźmy, jak będzie wyglądał poniedziałek od samego rana. Już tak od 6:00 13 stopni i zimno. W ciągu dnia maksymalnie, no niewiele więcej, bo do 20. Trochę popada, niebo będzie mocno zachmurzone. Wiatr nieco silniejszy będzie wiał z zachodu. Od samego rana na barometrach zobaczymy też 1016 hektopaskali, ale warunki biometeo będą nieco bardziej korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zalana Biała Podlaska. Już ponad 100 wyjazdów straży do podtopień. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie podnosi ceny paliw, zwłaszcza diesla. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. Michał Pierzchała. Trzeci, najwyższy stopień alertu przed burzami ogłosili synoptycy dla okolic Białej Podlaskiej. Tu strażacy wyjeżdżali do blisko 130 podtopień i takich wyjazdów zapewne będzie więcej, bo ostrzeżenie obowiązuje do północy, ale nie tylko w województwie lubelskim obowiązują alerty. Cały czas aktualne są ostrzeżenia niższe drugiego stopnia dla południowej Polski. Tu również wraz z intensywnymi opadami deszczu może silnie wiać wiatr. Według prognoz sytuacja uspokoi się już w najbliższych godzinach. Strefa burz przesunie się potem na północny wschód Polski. Zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała usłyszał 23-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. Decyzją świętokrzyskiej prokuratury mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak matka dziecka zgłosiła się z nim do szpitala. Chłopiec miał mieć gorączkę, ale lekarz zobaczył obrażenia, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. Średnia cena litra oleju napędowego może się w tym tygodniu zbliżyć do poziomu 8 zł. Podwyżki napędza eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. To powoduje gwałtowny wzrost ceny ropy i paliw na światowych rynkach. Niestety kierowcy nie mogą tym razem liczyć na ulgę ze strony rządu. Szansy na powrót pakietu ceny paliw niżej na razie nie ma. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. To gratka dla miłośników nocnego nieba. Rój meteorów będzie się pojawiał na niebie przy dobrej pogodzie. Na obserwacje najlepiej wybrać się jednak poza miasto, mówi Tomasz Bany się z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
7: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
6: Dzisiaj nie wszędzie pogoda pozwala na patrzenie w niebo, ale czasu jest sporo. Kulminacja Perseidów będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć miejscami nawet ponad 100 meteorów na godzinę.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Szukujcie kocyki, szukujcie prowianty i trzeba się wybrać gdzieś, gdzie światło miasta nie sięga, bo będzie nam nieco przeszkadzać. Oby nie przeszkadzały chmury, mam nadzieję, że gdzieś tam znajdzie się przyjemniejsza pogoda. 3 minuty po 18:00.
5: Hity ponad czasem.
3: To mam dla was teraz coś nastrojowego, skoro zrobiła się wieczorowa pora, to może trochę zwolnimy. Tak na trochę, nie za dużo. Co byście nie posnali o tej porze, pamiętajcie, że mecz. Już teraz Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Można śpiewać.

0: No jak to miło, że ja was mam, że wy jesteście tam po drugiej stronie radio odbiorników i nagrywacie dla nas wiadomości.
1: Dzień dobry. Najlepsze pozdrowienia dla pani prowadzącej. Od słuchaczy ze okolic Koźminka. Wszystkiego dobrego, dziękujemy za super radyjko.
0: No ja dziękuję wam, wy też jesteście super. Pamiętajcie, że możecie dawać znać, kogo obstawiacie w meczu jeszcze, jakbyście mieli ochotę nagrywać się możecie, ale jest mi bardzo miło, że dajecie znać, że jednak jesteście po drugiej stronie radio odbiorników. Fajnie jest tak siedzieć tutaj i mieć świadomość, że jesteście i że słuchacie i że jest fajnie. Fajnie jesteście, no właśnie, co tu dużo mówić, to ja gram dalej.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.

Takie granie. Również wracamy do tych przyjemnych kawałków lat, formacja Nieżywych Schabów. Oni tak grali w latach, w których pięknie było, słonecznie było, no i dobrze się słuchało takich kawałków. A już teraz mam dla Was coś jeszcze z dawniejszych, był 1972 rok. Elvis Presley i Burning Love. Tu też o czymś gorącym.

0: Takie granie na 106,4 i były pozdrowienia z Koźminka od słuchaczki i bardzo za to dziękuję. No i są dalsze informacje od tych, którzy są w trasie, którzy gdzieś tam nie mogą się skupić, bo ten deszcz usypia, a muzyka na 106,4 ich budzi. Dobrze, dobrze, budźcie się, jedźcie ostrożnie, jedźcie bezpiecznie. Z pozdrowieniami dla Karoliny, zostań przy radio odbiorników, bo będzie jeszcze sporo takich kawałków.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
4: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
4: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie. Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
0: Reklama.

Englishman in New York to oczywiście Sting, a teraz już będę miała dla Was tak informacyjnie, co byście nie byli zaskoczeni i przygotowani, jakie mamy święta. Dziś pamiętajcie, jeszcze można świętować Dzień Lodów i Dzień Czerwonego Kapturka. No już nie wiem, w jaki sposób, zostawiam kreatywność Wam. Jutro mamy Dzień Księżyca i Międzynarodowy Dzień Szachów. Co we wtorek? No tu ponoć nic, ale wymyślcie sobie jakieś święto, dacie radę na pewno. Światowy Dzień Mózgu w środę. No tak, każdy ma, nie każdy używa. Ugryzę się w język. W czwartek z kolei mamy Dzień Włóczy Kija, w piątek Dzień Policjanta i Dzień Wirtualnej Miłości i Pszczółki Maj do tego. A do weekendu jeszcze Was zostawię w niewiedzy.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości, niech pogodowo o burzach, które przechodzą nad Polską, a także o wyjątkowym finale mundialu. Szczegóły już o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Coś tam jutro? No jutro niewiele się zmieni od samego rana. Lepiej mieć coś na długi rękaw, bo będzie zimno. A w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni, powiedziałabym ciepło, no bo jednak to na plusie. Z kolei będzie sporo chmur i znów będą jakieś opady, więc trzeba będzie zabrać parasol ze sobą. Wiatr z zachodu dmuchnie nieco mocniej, a na barometrach od rana 1016 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.01.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Burze przechodzą nad Polską. Na Podbeskidziu drzewo raniło 5 osób. Apel Jarosława Kaczyńskiego do członków PiSu o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wyjątkowy finał mundialu. Spektakularnie zapowiada się przerwa między połowami wieczornego meczu Argentyna-Hiszpania. Michał Pierzchoła. Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach jest obecnie najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Straż miała stąd najwięcej zgłoszeń. W całej Polsce do godziny 17.30 było ponad 800 wezwań. Strażacy podali, że w Targanicach, to jest na Podbeskidziu, drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych jest 5 osób. W Bielsku Białej konar runął na autobus miejskiej komunikacji i go uszkodził. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej, gdzie jest trzeci najwyższy stopień alertu, było około 200 podtopień. W Oprowcy poinformowali o 2 łodziach, które się przewróciły na jeziorze Żywieckim. Służby ratunkowe starają się już postawić jedną z nich. Akcje prowadzone były także na jeziorze Międzybrodzkim. O, cytuję, chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji, pytał lider PiSu. To wszystko potem, jak w połowie tygodnia kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten ostatni przychylił się do prośby prezesa. Z kolei były premier wraz z kilkudziesięcioma parlamentarzystami zamierza w swoim stowarzyszeniu pozostać. Cały czas trwa publiczna dyskusja pełna uszczypliwości. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie dzisiejszego finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25. Przepisy FIFA stanowią, że przerwa nie powinna przekraczać kwadransa. Trudno jednak oczekiwać, że wszystko uda się zamknąć w 15 minut, choćby dlatego, że do występu artystów trzeba przygotować scenę. W Mistrzostwach Świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową. Finałowy mecz o 21:00.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Tak, tak. Ja wiem, że wy też się zastanawiacie, o co już teraz tej piłce nożnej chodzi. O kasę, o imprezy, o występy, czy o piłkę? No cóż, sami sobie odpowiedzcie. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko znajdziecie w tym sport. Ten, który kochacie najbardziej i że dzisiejsze show będzie równie widowiskowe, jak to z poprzedniego dnia. 4:00 po 19:00. Teraz może nie super widowiskowo, ale za to przyjemnie. Zdzisława Sośnicka, Julia i ja.
4: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

Morgan Feeling to oczywiście formacja Boston w hitach ponad czasem. 20 minut już po godzinie 19. Niedziela dobiega końca. Ja wiem, że wy nie chcecie poniedziałku, nie chcecie wracać do pracy. No ale cóż, taka kolej rzeczy i pamiętajcie, ja wiem, że będę się powtarzać, ale niech będzie. Nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. Niezmiennie będę wam dodawać otuchy i trzymać kciuki za waszą energię. Tej będziemy wam także dodawać z Tomkiem od samego rana. Albo się słyszymy od 6, a co tam? Ja tam lubię przychodzić do pracy i lubię was. I dla was mam teraz też coś przyjemnego. To Stanisław Sojka, Są na tym świecie rzeczy, a jemu pomaga Janina i Tiebreak.

On to potrafi nastroić, prawda? Barry White i ten jego głos, taki niski, taki nastrojowy i wszystkie pościelówki jego. No, mam nadzieję, że wy też macie taką składankę pościelową i tam też znajdzie się Barry White, bo dla niego miejsce to jest takie top of the top. W kwestiach związanych z temperaturą, jeszcze pozwólcie, że wrócę, bo mnie też dreszcz przechodzi na samą myśl, że w nocy miejscami w przyszłym tygodniu ma spaść temperatura do 10, może nawet 9, to już w ogóle trzeba się będzie zakopać w kocyk. Ten rozumiem. To podsunę wam propozycje na miejsca, które teraz w skali globalnej są najgorętszymi miejscami na Ziemi. Żeby nie było, bo jak było w Kaliszu gorąco i w naszym regionie w Polsce w ogóle gorąco tak powyżej 40, oj, to narzekanie było co niemiara. A to było przecież tylko przez chwilę, no takie 2 dni upału, a teraz proszę. Wakacje są i gdzie to słońce? No dobrze, więc jest tam, gdzie jest naprawdę gorąco. Bardzo proszę, jakbyście chcieli, to jest Dolina Śmierci w Stanach Zjednoczonych, tam temperatury gruntu przekraczają 70 stopni w warunkach powietrza ekstremalnej upały rzędu do 45 stopni. Notowane obecnie są na Bliskim Wschodzie oraz w niektórych rejonach Afryki Północnej i Południowej Azji. Jeżeli chodzi o obszary bliższe Polsce, no to proszę, potężne fale upałów przynoszą w tym sezonie historyczne maksima, między innymi na Półwyspie Iberyjskim. Tutaj jest gorąco. Jeżeli chodzi o gorące tematy, pewnie ich będzie trochę, może niekoniecznie wszystkie bardzo przyjemne, więc ja pozwólcie, z wiadomości wybiorę te przyjemne związane z muzyką. A informacja dla was jest taka, że mam już wezwanie na plażę. Tak patrząc na to, co za oknem, to taka plaża, powiem wam, nie dla nudystów na pewno. No ale oni wiedzą, oni zaśpiewają. Wy też, jeżeli macie ochotę, możecie teraz potańczyć z jakimś kołem nadmuchanym różowym. Vamos a la playa. A co tam? Gruz to wyobraźnia.

Billie Jean i Michael Jackson, no to jest prawdziwy klasyk króla popu, a teraz mam dla was kolejny nastrojowy kawałek. Bardzo przyjemny, można pośpiewać, bo po polsku wszyscy znacie na pewno. Po pierwszej nutce, wy już wiecie, byłaś sercebiciem. Andrzej Zaucha oczywiście, 88 rok, wielki hit. Zaraz potem jak wokalista zaprezentował ten kawałek na festiwalu w Opolu, właśnie w tym samym roku, to były lata 80. No dobrze kochani, to rozkręcamy niedzielny wieczór z dobrym nastawieniem na nowy kolejny tydzień.

0: życie. Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Reklama.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Już za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata i znów wracamy do tematu burzowego i do mistrzostw świata. Czy tu będzie burza również? No cóż, tam mają na pewno gorąco, to jest jedno pewne. Już za godzinę na stadionie blisko Nowego Jorku będą walczyć o tytuł najlepszej drużyny świata. Oczywiście trzymam kciuki za kibiców, co by im za mocno serce nie waliło przy tych sportowych emocjach. A ja mam nadzieję, że usłyszymy się również w poniedziałek od samego rana. Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Tomka Michalaka na porankowy duet. A teraz już bardzo Wam dziękuję za to popołudnie, za niedzielę. Życzę wszystkiego co najlepsze. Słodkich snów również. Do usłyszenia. Karolina Romke. Cześć. Pa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Jutro szykujcie również parasole. Będzie deszczowo, będzie niebo mocno zachmurzone i nie będzie za ciepło. Od samego rana takie 14 stopni skromnie. Pokaże się trochę słońca, ale później znów pojawią się chmury. W ciągu dnia maksymalnie zobaczymy 20 stopni. Wiatr z zachodu początkowo słaby, później nieco przyspieszy. Od rana na barometrach 1016 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Burze przechodzą nad Polską. Są nowe alerty, tym razem dla zachodu kraju. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi ceny paliw, zwłaszcza diesla. Odliczamy do finału piłkarskich mistrzostw świata. Michał Pierzchoła. Coraz więcej burz nad Polską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał teraz ostrzeżenia dla zachodnich krańców kraju. Zmienił też, podwyższając do drugiego stopnia alert dla południowych regionów. Te ostrzeżenia obowiązują do końca dnia, z kolei w północno-wschodniej Polsce alerty nawet do rana. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owe informacje o burzach i silnym wietrze osobom przebywającym na terenie Świętokrzyskiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Małopolskiego, Śląskiego, Podkarpackiego, Opolskiego oraz lubelskiego. Ukraińskie władze potwierdzają, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut było ponad 40 pocisków. Kilkanaście z nich zniszczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wcześniej mer Kijowa informował, że trafione zostały budynki mieszkalne. Jeden atak za drugim, opowiadali mieszkańcy Kijowa o nocnych rosyjskich nalotach na miasto.
7: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji. To była tragedia, po prostu krzyk przerażenia.
8: Zrazu pobiegły, schowy się.
7: Natychmiast pobiegliśmy do schronu. Wtedy nastąpiły kolejne uderzenia. Zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
6: Narasta też konflikt na Bliskim Wschodzie. Minionej nocy Amerykanie znów atakowali Iran. Od ponad tygodnia jest wznowienie obustronnych ataków, co sprawia, że rosną ceny paliw. W nadchodzących dniach szczególnie drożyć może diesel. Odliczamy do finału piłkarskich mistrzostw świata. Już za godzinę na stadionie niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają Polacy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.
9: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No. Kibicuję hiszpańskiej drużynie.
10: Będą pewnie gryźć trawę oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No. Zobaczymy.
11: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
12: I kto wygra?
11: Messi, Argentina.
6: Finał mundialu o 21:00 polskiego czasu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.